0: Tak, tak dokładnie jest. Ja zaczęłam biegać 10 lat temu. W tym roku na maratonie warszawskim będę świętować 10-lecie biegania. I jest, z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo razem z przyjaciółmi pobiegniemy w sztafecie maratońskiej. A zaczęło się 10 lat temu właśnie od startu w maratonie, zaczęłam biegać i podejrzewam, że każdy ma swój jakiś sposób na to, żeby w czasie biegania przetrwać, bo kiedy biegniemy 1, 2, 3 kilometry, to jeszcze jest fajnie, bo nas coś tam niesie, ale przy 5, 10, 15 czy 40 kilometrze to już zaczyna się męcząco być i każdy ma jakiś swój sposób na ucieczkę od tego. Ja słyszałam o biegaczach, którzy na przykład marki samochodów wymieniają, ale ja nie znam aż tak wielu.
1: Chyba, że możesz sobie biegać w okolicach parkingów i,
0: no,
1: prawda,
0: możliwe, że wtedy, prawda? To jest też dobry sposób. I zaczęłam sobie wymyślać jakieś w głowie takie historie, snuć opowiadania, tak jakbym czytała książkę, tylko gdzieś tam w swojej głowie. W pewnym momencie, no tam gdzieś ta fabuła tak zaczęła się składać, na tyle składnie, że pod wpływem impulsu siadłam, napisałam. Impulsem było to, że nasza księgarnia ogłosiła konkurs na powieść obyczajową współczesną. Myślałam sobie, no w zasadzie ja już tyle tego wymyśliłam, że można spróbować to spisać. Spisałam, tak się zaczęło pisanie. No i taka przygoda trwa do dzisiaj, 7 lat już mija.
1: Czyli najpierw było bieganie, potem było pisanie.
0: Tak, najpierw było bieganie.
1: Ale powiedz mi, ty do tej historii stworzonej w twojej głowie powracałaś i ona miała ręce i nogi cały czas? Czy to
0: no
1: za
0: nie, na początku
1: razem?
0: To były takie luźne jakieś sceny, tak dopiero potem zauważyłam, że to wszystko zaczyna mi się jakoś składać. Mhm. Natomiast generalnie była to historia opowiadana gdzieś tam od środka. Więc dopisałam trochę początku, dopisałam koniec i tak powstało nieliczne skąta. Tak.
1: Pierwsza książka, no taki piękny debiut. Powiedziałaś w którymś z wywiadów, że pomysły leżą na ulicy, no i tutaj znowu chyba wracamy do tego biegania, prawda?
0: Tak, tak, ale to też jest tak, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy chcą napisać książkę, bo to jest taka... Każdy chce napisać książkę. Mało osób nie chce, tak? Nie myśli o tym.
1: Ja też chciałbym napisać książkę.
0: No właśnie. A największym jakimś problemem jest to, żeby znaleźć pomysł. Natomiast trzeba się rozejrzeć wokół siebie, bo to źródło inspiracji mamy, naprawdę jest i w ludziach obok nas, i właśnie na ulicy. Kilka dni temu, to był dokładnie 11 września, szłam na wywiadówkę do mojego syna i na... Armii Ludowej, tam na skrzyżowaniu, tuż przy wyjściu metra, zrobił się niesamowity korek, bo przestało działać zielone światło dla samochodów. Także piesi przechodzili, samochody stały i w tym korku utknęła karetka. No i dla mnie to już jest taki jakiś początek historii, tak? Kto może być w tej karetce, co się dzieje, jaka jest historia tego człowieka i no w zasadzie zanim doszłam na wywiadówkę, to już wymyśliłam połowę fabuły.
1: Czy to będzie jakaś kolejna książka? Albo
0: myślę, że tak.
1: Niesamowite. Ale to czasami nie jest obciążające, że idziesz sobie i z wielu stron takie inspiracje, tak to nazwijmy, do ciebie dochodzą i myślisz tylko o tym?
0: Tak, to jest męczące.
1: No
0: znaczy generalnie tak, stymulacja mózgu cały czas jest w jakiś sposób męcząca, dlatego też myślę, że to bieganie jest dla mnie jakąś taką ucieczką, tak? Bo to jest taki czas, gdzie ja co prawda myślę, ale też jestem sama. Bo wydaje mi się, że najgorszy moment to jest taki, kiedy ja myślę, a jednocześnie muszę rozmawiać z ludźmi, muszę coś robić, tak, muszę podejmować jakieś decyzje, muszę robić zakupy, a moje myśli gdzieś tam uciekają i... No ja nagle tak wychodzę ze sklepu, okazuje się, że wymyśliłam kolejną scenę do książki, ale nie kupiłam połowy rzeczy, które powinnam była kupić i teraz mam dylemat, czy większym obciachem jest nie kupić, czy wrócić.
1: No właśnie, to jest problematyczne. No dobrze, no ale znajdujemy sobie te inspiracje, one leżą na ulicy, można doświadczać ich w każdym momencie dnia, no ale przyznasz mi chyba rację, że do tego, żeby stworzyć książkę, potrzeba jeszcze innych umiejętności, trzeba jakoś władać tym słowem i tak je zapisać, żeby ono było interesujące. No ty jesteś ewidentnie fascynatką słowa i wychodzi ci to.
0: Dziękuję bardzo. Jestem fascynatką słowa. Jestem w ogóle strasznie zakochana w języku polskim.
1: No, uważam, możemy zbić sobie piątkę.
0: Uważam, że to jest najpiękniejszy język z tą całą wachlarzem możliwości, tak? No bo mamy i odmiany, i zdrobnienia, i zgrubienia, i cudowne przymiotniki, i całą masę pięknych przysłówków. Ojej, i partykuły, i tryby, czasy, strony, no sam jeden czasownik, tak, który można odmieniać i odmieniać i odmieniać i ciągle znajdujemy jakieś nowe możliwości
1: co
0: jego odmiany.
1: W dzieciństwie jest utrapieniem.
0: Neologizmy, tak, cała masa frazeologizmów. Mhm. Życie słów, tak, to też jest fascynujące, że w tej chwili na przykład słowo spieszyć, tak, mamy i spieszyć przez si i przez sy i tu są formy, chociaż to słowo kiedyś znaczyło coś zupełnie innego. A w tej chwili te formy są wyrównane właśnie do pośpiechu. No to jest takie właśnie fajne i historia naszego języka i te słowa, które odchodzą, które są też piękne, takie jak na przykład dzierlatka czy siksa, tak, no i znajomość tych słów, no ja po prostu uwielbiam tak siedzieć ze słownikiem języka polskiego
1: szukać
0: i go przeglądać, tak. Przeglądać, czytać, szukać jakichś słów. Ale ja myślę, że to każdy z nas, będąc nawet nie takim świadomym użytkownikiem języka, może pisać, tak? To jest kwestia, bo pisanie to też jest rzemiosło. I w rzemiośle mało kto od początku jest mistrzem. Mm-hmm. To jest jakaś taka praca i wspinanie się na coraz wyższe poziomy. Ja bardzo lubię historię, którą moja babcia opowiadała, ponieważ mój pradziadek był kowalem. I babcia zawsze opowiadała, jak przychodzili chłopcy do terminu, jak ten cech wyglądał, tak jak oni się uczyli, jak najpierw przez ileś czasu w zasadzie tylko patrzyli na tą pracę. Mm-hmm. Nie byli dopuszczani do narzędzi. Potem się uczyli, dostawali jakieś proste narzędzia do obsługi, tak, potem jakieś proste zadania i potem wychodzili już jako młodzi kowale w świat z tą umiejętnością. I tak jest samo jest z pisaniem, tak? Zaczynamy od czegoś prostego, zaczynamy od też prostoty języka, a potem coraz bardziej świadomie używamy tego narzędzia, aż dochodzimy do jakiegoś takiego wysokiego poziomu.
1: Czy ty zajmujesz się edukacją młodych pisarzy?
0: No znaczy nie, ja nie, może nie tyle pisarzy, ja generalnie bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą. Mhm. Również wiedzą na temat pisania, ale też na przykład wiedzą przyrodniczą, też się chętnie dzielę, jak gdzieś widzę na przykład na Facebooku, jak ktoś pyta, jaka to roślina, albo jak uprawiać, to ja zawsze chętnie się włączam, tak?
1: No, to bardzo mocno odbija się przynajmniej w tej ostatniej
0: tak,
1: książce,
0: tak, no,
1: do czego za chwilę wrócimy.
0: Swoje wykształcenie botaniczne. Natomiast tak, lubię i prowadzę warsztaty, przychodzą osoby, które po prostu chcą pisać, tak? Mhm. I chcą pisać różne rzeczy. Niektóre z nich chcą pisać książki, inne chcą pisać wspomnienia, inne jeszcze nie wiedzą, co chcą napisać, ale wiedzą, że gdzieś tam w nich ta potrzeba jest. Także bardzo fajnie, bo w szkołach czasami tak biblioteki często mnie zapraszają, żeby z młodymi ludźmi...
1: No dobra, i jak wyglądają takie zajęcia z pisania?
0: No także... Mówimy ludziom, co mają napisać i oni to piszą.
1: Okej, okay, no ale to sprzedajesz im jakieś konkretne wskazówki, jak,
0: tak,
1: powinno,
0: tak.
1: Jak powinna wyglądać ta opowieść, jak ją powinno się budować, na
0: oczywiście,
1: tym to polega?
0: Oczywiście, no mamy cudowną podstawę w naszym kręgu kulturowym, jaką jest poetyka Arystotelesa, który już kiedyś powiedział, znaczy zebrał wiedzę na temat starożytną pisania. I niewiele tak naprawdę można, potem zostało do tego dodane, tak zostało to rozbudowane, ale Arystoteles stanowi jakiś taki kamień węgielny, na którym wszystko, co wiemy o pisaniu, zostało zbudowane. No są pewne zasady, pewne umiejętności, tak, które można przekazać, takie warsztatowe. Im więcej wiemy, oczywiście, tym łatwiej nam jest te zasady łamać, wychodzić gdzieś poza schematy. Natomiast ludzie generalnie tak mają z tym problem, to jest kolejny problem, tak za pomysłem, jak to zbudować, jak to ugryźć, mając schemat tak fabularny, na którym można naciągnąć swoją opowieść, to jakby jest już krok do przodu, bo teraz wiedzą, jak zbudować bohatera, jak snuć opowieść, tak, gdzie są najistotniejsze punkty w opowieści, co powinno nimi być i to daje im jakieś takie wyznaczniki. Tak? To są takie kierunkowskazy w tej podróży, jaką jest pisanie.
1: Niesamowita rzecz. Ja nigdy nie wiedziałem, że to tak się odbywa. Myślałem, że po prostu taka autorka jak ty po prostu siada i sobie cudownie pisze, co jej tam... Pewnie z twoim doświadczeniem już
0: nie,
1: tak jest,
0: nie. Znaczy,
1: prawda?
0: Wiesz co, ja jestem człowiekiem planu. Mój mąż się śmieje, że jak gdzieś wyjeżdżamy, to ja potem powinnam sprzedawać te zapisy wycieczkowe, bo ja na przykład mam tak, że 14:13 wychodzimy z muzeum, 14:15 wsiadamy do tramwaju, także wszystko jest to
1: zaplanowane
0: co do minuty. I tak samo jest z pisaniem. Bardzo mocno planuję fabułę na początku, tak? Ten okres przygotowawczy do pisania trwał u mnie od 3 do 6 miesięcy. Mhm. To jest czas, kiedy zbieram materiały, kiedy rysuję sobie różnego rodzaju wykresy, kiedy zapisuję te wszystkie synopsis, jakieś takie wrażenia, tak? Scenopisy, co się powinno wydarzyć w jakiejś scenie. Potem oczywiście generalnie jest tak, że jak już się snuje opowieść, to ona zaczyna żyć swoim życiem i czasami jest tak, że ten plan się zmienia, ulega różnym modyfikacjom, ale jest to dla mnie jakiś taki punkt wyjścia. To nie jest tak, że ja siadam i tak, co by sobie tutaj dzisiaj napisać?
1: Herbatka,
0: tak.
1: Kapcie, nie, i
0: nie, nie. Nie jest tak, jest że jest takiej dużo pracy biurokratycznej.
1: Czyli faktycznie masz rację, że pisanie to też rzemiosło po prostu.
0: Tak, pisanie to rzemiosło.
1: No, obaliliśmy teraz mit, bardzo ci dziękuję. No dobrze, to wracamy teraz do twojej ostatniej książki. Weź głęboki wdech. To miało być moje pierwsze pytanie. Skąd ta botanika się tam wzięła, ale już mi zdradziłaś odpowiedź, że ty jesteś z wykształcenia
0: botanikiem, tak.
1: No to jak to się stało, że jesteś botanikiem, a takie bardzo mocne zainteresowanie językiem polskim i w ogóle językiem jako
0: generalnie takim? Moja mama się opowiada taką historię, zawsze jak gdzieś tam ja słucha wywiadów moich czy czyta, że no ale co ty tam mówisz, tak? Ty urodziłaś się do tego, żeby kochać książki, ponieważ jak miałam pół roku, byliśmy u znajomych i tam była starsza dziewczynka, taka chyba 2-letnia. I ja się zainteresowałam książeczką i jak trzeba było wychodzić i tą książeczkę zostawić, to zrobiłam straszną awanturę, płakałam i książeczka musiała wyjść ze mną. I od tamtej pory moja mama mi czytała. I no ja uwielbiam książki, tak? Bardzo dużo czytam, bez przerwy czytam, ciągle czytam. Jak nie czytam, to kupuję książki. Mam w domu 8 tysięcy książek papierowych bez komiksów i nie licząc audiobooków i e-booków, których też już jest bardzo dużo, ale jeśli chodzi o e-booki, one nie zajmują miejsca, więc je ograniczamy. Także książki są zawsze gdzieś tam dookoła mnie i zawsze lubiłam czytać i w pewnym momencie, kiedy studiowałam biologię, która mnie bardzo fascynowała od dziecka, to nastąpił taki moment, że ja czytałam książki i czułam, że czegoś mi brakuje i tak sobie pomyślałam, że mam trochę czasu, to może pójdę na drugi fakultet. No i poszłam na drugi fakultet, na polonistykę właśnie i tam bardzo dużo dowiedziałam się właśnie o literaturze, gdzieś tam te wszystkie moje miłości historyczno-literackie, bo ja na przykład uwielbiam oświecenie i pozytywizm, to są moje dwie ukochane epoki. Mhm. Mogłabym czytać pozytywistyczne historie wciąż, non-stop. Gdzieś tam właśnie, a potem przyjechałam do Warszawy, różnie było, bo trafiłam tutaj w czasach, kiedy był kryzys, więc brało się pracę taka, jaka była, potem wylądowałam na urlopie macierzyńskim, a potem napisałam książkę i zostałam pisarką na pełen etat.
1: Już teraz to jest właśnie zawodowstwo, rozumiem, tak?
0: To znaczy, ja nie myślę, że to jest zawodowstwo, bo generalnie wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie człowiek nie może ze spokojem powiedzieć, że coś jest jego zawodem. Bo cały czas się przebranżawiamy, tak, są jakieś takie potrzeby. Ostatnio zresztą na przykład do mojego męża powiedziałam, że znalazłam pracę marzeń. I gdyby nie to, że muszę skończyć książkę, to bym aplikowała, ponieważ jest to pani do dbania o zieleń na cmentarzu komunalnym.
1: Niesamowite. Ale jaki to jest pomysł na historię, na książkę, prawda?
0: Zdecydowanie, ale
1: gdybyś
0: myślę,
1: mogła tam przepracować.
0: Ta cisza, spokój, tak.
1: Tak.
0: Ta zieleń, o którą trzeba zadbać.
1: No dobrze, ale ja tutaj w książce znalazłem coś, co mi nie do końca pasuje, bo główna bohaterka trochę jest tak jak ty, skończyła botanikę, ale ona wyrzuca jednemu z bohaterów, że jest miłośnikiem gramatyki historycznej. I mnie to ubodło, bo ja uwielbiam gramatykę historyczną, bo też jestem po studiach filologicznych i myślę sobie, coś tu mi nie pasuje.
0: Ale to bohaterka tak powiedziała, to nie jestem ja.
1: No ale jednak właśnie, teraz przechodzę przechodzimy do tego tematu, bo pewnie wielu czytelników wraca do ciebie z tym pytaniem, na ile w twoich bohaterkach, albo generalnie w twoich bohaterach jest prawdziwego człowieka, ciebie, twoich bliskich, twoich znajomych, albo ludzi, których spotykasz na przystanku albo w autobusie?
0: Bardzo mało, tak naprawdę. To znaczy, jest już taki moment, że ja się mniej dystansuję od swoich bohaterów, bo przy pierwszych powieściach starałam się być bardzo, bardzo daleko, to znaczy nie czerpać z siebie, tak? Tworzyć ich od początku do końca jako takie byty niezależne, nie mające ze mną nic wspólnego. Często właśnie bardzo na kontrze, żeby czuć ten dystans i żeby nie wchodzić tak w rolę, bo to też jest taka forma, to się nazywa Mary Sue. Jest to postać literacka, której wszystko się udaje. A Mary Sue tworzymy wtedy, kiedy autor jest bardzo blisko swojego bohatera i boi się go skrzywdzić, więc Mary Sue przebiła oponę, a okazuje się, że tu właśnie ulicą przechodził wulkanizator i zaraz wszystko jej naprawi i się udało. I tak ciągle, tak? Więc pisarz powinien chcieć źle dla swoich bohaterów, tak? Bo im...
1: Jej, to okrutne.
0: No, okrutne, ale... No ale tak jest, tak? Im więcej oni przeżyją, tym więcej przeżyje czytelnik. Tam im wyżej oni się podniosą z głębszego upadku, tym czytelnik też będzie wyżej wyniesiony. Tak to działa. W związku z tym tak trzeba się właśnie tak odepchnąć tego bohatera, źle mu tam ułożyć życie, żeby on się mógł podnieść, taki silny psychicznie, i żebyśmy wszyscy czuli taką satysfakcję i katarzis zaistniało. Natomiast w tej chwili jest tak, że jakby już troszeczkę traktuję to w tworzenie, zwłaszcza w narracji pierwszoosobowej, troszeczkę tak jak odgrywanie ról. Bardziej się zbliżam, wcielam się mocno w tego bohatera, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że on jest niezależny ode mnie. Natomiast no, zdarza się tak, że gdzieś tam ci bohaterowie są mi bliżsi, niektórzy bardziej, inni mniej. Paradoksalnie najbliżej mnie był Karol z mojej książki Pójdę do jedynej. Męska postać i czułam, że to jest właśnie gdzieś tam cały ten swój męski pierwiastek wyciągnęłam i przerałam właśnie tak w tą postać.
1: A czy ty też masz takich bohaterów, których bardzo nie lubisz?
0: No muszę mieć takich bohaterów, których bardzo nie lubię, dlatego że to nie może tak być, że tworzymy samych miłych i przyjemnych ludzi, których czytelnicy to tak uwielbiają od początku do końca, no bo wtedy zaczyna wiać nudą, a nuda jest najgorszą rzeczą, mamy jej wystarczająco dużo w życiu, nie po to czytamy książki, żeby się zanudzać. Więc oczywiście tak, są tacy bohaterowie, których nie lubię, których nie chciałabym tak w życiu spotkać.
1: W tej książce Julka jest taką postacią, której za bardzo się nie lubi. No przynajmniej ja od początku jej nie lubię. Czy ty też masz do niej takie uczucia, że tak ją konstruowałaś?
0: Ja ją bardzo lubię.
1: No właśnie,
0: tak,
1: bo to jest ciekawe.
0: Ja tak konstruowałam, żeby ja ją lubię. Uważam, że to jest bardzo fajna, taka krwista kobieta i no szkoda, że tak.
1: Wiesz, bo chodzi o to, że tutaj jakby trochę ja się zaprzyjaźniłem z główną bohaterką, no dlatego, że to jest, prawda, pierwsza osoba, narracja pierwszoosobowa, jakby wchodzi się bardzo w jej świat, no i faktycznie to jest bardzo ciekawy zabieg, żeby wciągnąć czytelnika w tę opowieść taką bardzo intymną, bo kiedy czytamy to w pierwszej osobie, kiedy dziewczyna praktycznie nam się zwierza ze swojego całego życia, a nie jest ono najłatwiejsze i usłane różami, no to jest naprawdę bliska więź się wywiązuje wtedy.
0: No po to się stosuje narrację pierwszoosobową. To jest właśnie taki ten zabieg, gdy chcemy czytelnika jak najbardziej zbliżyć do postaci, to jest właśnie wtedy sięgamy po tą narrację. Ja ją bardzo lubię, dlatego że mam takie poczucie właśnie grzebania się w czyimś życiu, tak? Tego wyszukiwania takich rzeczy, zaglądania komuś w duszę. No, cieszę się, że zbliżyłeś się do tej kobiecej postaci.
1: Udało się. Jest. W jakim momencie twojego życia pojawił się pomysł na tę książkę? To też był jakiś spacer, bieganie czy coś takiego? Co było takim impulsem do stworzenia tej konkretnej książki?
0: Wiesz co, znaczy ja tak, zawsze chciałam napisać coś botanicznego. Mam na swoim koncie sagę ogrodniczą, gdzie tam wątek ogrodniczy był bardzo mocno tak wyeksploatowany i... ale tak nie do końca czułam, właśnie chciałam gdzieś to środowisko naukowe, tak, no bo to generalnie, jeżeli spędza się kilka lat na uczelni, to gdzieś tam zaglądasz, tak, do pewnego świata, który no, jest jakiś troszeczkę inny. Mhm. Pewnie botanika jest takim specyficznym kierunkiem, mało popularnym, wydaje mi się, nawet wśród biologów. Ja studiowałam w małym instytucie, tam nas było w zakładzie, nie wiem, chyba ze 3 czy 4 w ogóle magistrantki, więc taka przyjazna tam była atmosfera, wbrew temu,
1: co tutaj się pojawiło.
0: Natomiast... No mówię, to było jakieś takie gdzieś tam moje myśli i powrót do wspomnień ze studiów był taki przyjemny i tak sobie myślałam, że gdzieś tam można coś osadzić. I ja nawet kiedyś miałam pomysł na książkę z takim wątkiem romantycznym, dziejącą się właśnie w Instytucie Botanicznym. A potem pewnego dnia, tak sobie właśnie biegnąc przez las w Sulejówku, tam są bagna i tak nagle sobie wyobraziłam kogoś w tym bagnie się topiącego i gdzieś tam właśnie ze styku tego, co kiedyś, o czym kiedyś myślałam, a tego, co przyszło mi do głowy, właśnie...
1: Pykło.
0: Dokładnie.
1: I wyszło coś takiego.
0: No
1: dobrze, to teraz wróćmy do tego, że ta bohaterka nie ma łatwego życia. Ma bardzo trudną relację z matką. Bardzo niskie poczucie własnej wartości związane z tym, że... Związane z matką również, prawda? Która nadal jej wciska szereg niefajnych informacji, że jest brzydka, że powinna o siebie zadbać, że nie powinna tyle jeść, bo będzie gruba. Jak to się stało, że to się pojawiło w tej książce?
0: Wiesz co, nie wiem, ta matka sama przyszła. Tak, sama taka przyszła. Natomiast ja chciałam troszeczkę na kontrze, tak, pokazać taką relację, bo czasami jest tak, że kiedy delikatne sygnały komuś dajemy, tak, jakieś takie bardzo subtelne, to nie wszyscy rozumieją. Mhm. W związku z tym ta matka jest tak mocno odjechana, żeby i matki, no generalnie matki, tak, ale też również córki zobaczyły, przyjrzały się swoim relacjom. Czy one gdzieś tam czasami nie idą w stronę tych właśnie takich relacji, jaką oczywiście w dużo mniejszym nasileniu, ale czy gdzieś tam nie mamy tak, że jest presja ze strony naszych matek, że my się nie potrafimy zbuntować, przeciąć pępowiny, że tkwimy w tym, tak, i nie potrafimy powiedzieć nie, wyrazić siebie, nie jesteśmy asertywne. Więc no, mówię, tak na kontrze, tak z poczuciem troszeczkę humoru, tak, no bo ta matka jest zabawna,
1: jest, tak.
0: Ale żeby właśnie spowodować takie zatrzymanie się i... Bo to nie zawsze chodzi o to, żebyśmy pokazywali w książkach poważnych, smutnych, tak, jakieś takie niezdrowe relacje, ale też tutaj tak właśnie ze śmiechem, z ironią, z sarkazmem ta matka i taki ma być to sygnał dla czytelniczek. Zastanówcie się, jak wam się układa z waszymi matkami, jakimi matkami jesteście.
1: No właśnie, i my tutaj dotykamy kolejnej rzeczy, czyli trochę takiego wymiaru edukacyjnego. Bo po pierwsze, ja na przykład sporo rzeczy dowiedziałem się ze świata botaniki. A tu jest jeszcze kolejny ten wymiar, który wprowadza takie zastanowienie na temat relacji międzyludzkich.
0: To jest powieść obyczajowa. Ja generalnie jestem pisarką powieści obyczajowych, natomiast też mam takie przekonanie, że powieść obyczajowa współczesna troszeczkę się wyczerpuje. W związku z tym fajnie jest ją ożywić, czerpiąc z innych gatunków. No i tutaj takie troszeczkę tak połączenie i trochę romansu, i trochę wątku kryminalnego. Natomiast opowieści obyczajowej mówi się, że to jest zwierciadło, które przechadza się po ulicy i w którym możemy się przejrzeć. No więc funkcję zwierciadła pełnić powinna, no i w związku z tym właśnie ja wybrałam tą relację rodzinną, żeby tak ją naświetlić. Też relację zawodową i chciałam pokazać, że kobietom w świecie naukowym wcale nie jest łatwo.
1: Ciężko jest, prawda, dojść do jakichś sukcesów. Ale nie jest to niemożliwe.
0: Nie jest. jest to niemożliwe, tak, chociaż generalnie tak ten świat ciągle jest męskim światem, mimo tego wszystkiego, co zrobiliśmy i wbrew pozorom, co zrobili dla nas mężczyźni, bo nie możemy nie doceniać tak wkładu świadomych mężczyzn w to, że w tej chwili kobiety mogą zostawać prezesami, dyrektorami, naukowcami. To gdzieś tam u podwalin leży szacunek mężczyzn, którzy pozwolili kobietom w pewnym momencie na takie i inne działania i zmieniliśmy ten świat, ale generalnie ciągle jeszcze męski pierwiastek rządzi.
1: Bardzo spodobała mi się jedna rzecz, wiele rzeczy mi się bardzo spodobało, ale ta szczególnie, czyli różne oblicza ja głównej bohaterki. Szczerze mówiąc, zapomniałem sobie tutaj wypisać przykłady, ale może mnie wspomożesz, ale to jest niesamowity zabieg, który powoduje trochę uśmiech na twarzy, a trochę takie kombinowanie, bo tutaj mam na myśli...
0: Powiedziało moje cyniczne ja.
1: Tak, albo moje niepotrafiące nie być złośliwym ja. Skąd taki pomysł na wstawianie takich rzeczy?
0: Wiesz co, to też jest troszeczkę tak. To jest bardzo fajne, kiedy się pisze narrację pierwszoosobową, że bohater, no jesteśmy gdzieś tam w tym strumieniu świadomości bohatera, który jest też narratorem i często gdzieś tam szuka się czegoś, żeby on był inny. Tak, to może być, no różne są zabiegi, albo stylistyczne, czy to przez skracanie frazy, tak, czy przez dłuższe zdania, czy przez jakieś poetyckie wyrazy, przez naleciałości jakieś, tak, gdzie faktycznie ten bohater odróżnia nam się od innych, bo inaczej te wszystkie pierwszoosobowe powieści byłyby bardzo do siebie podobne. Mnie się szalenie podoba książka Gillian Flynn, Mroczny zakątek, która ma piękną, po prostu piękną narrację pierwszoosobową, bardzo cyniczną bohaterkę. I gdzieś tam właśnie szukałam jakiegoś takiego elementu dla swojej bohaterki, ona w pewnym momencie właśnie wspomniała to ja i ja tak poczułam, że aha, to jest coś, co fajnie jest utrzymać przez całą narrację, żeby...
1: To jest bardzo konsekwentne, od początku do końca
0: tak,
1: się,
0: żeby,
1: prawda...
0: Żeby cały czas właśnie jej wewnętrzne ja w różnych... pokazywało różne swoje oblicze i wypowiadało się w różny sposób.
1: A jest ich bardzo dużo, tych oblicz, prawda?
0: No jak każdy.
1: Dokładnie. Czy pisanie, to już trochę gdzieś tam padło pomiędzy naszą dyskusją, ale czy pisanie jest rodzajem terapii? Bo bardzo często słyszy się, że pisząc możemy się uwolnić od pewnych rzeczy. Czy twoim zdaniem pisanie to terapia?
0: Tak, moim zdaniem pisanie to terapia i dlatego ja, prowadząc różnego rodzaju warsztaty, zawsze mówię ludziom, że piszecie dla siebie, że możecie napisać do szuflady, ale to wam da takie oczyszczenie. I to jest bardzo fajne. Ja nie wiem, ponieważ nie jestem na bieżąco z psychiatrią i psychologią, ale wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak dzienniczki i tak wspomnień, różnego rodzaju wypisywanie się. Za moich czasów był taka, często w szkole panie mówiły, że napisz to na kartce, papier wszystko zniesie, tak, napisz, jak się dzieci pokłóciły, to napiszcie co siebie listy, a potem je wyrzućcie. Nie czytajcie, ale żebyście wyrzucili te emocje. I to jest coś takiego i to jest bardzo fajne, bo człowiek po przejściu, tak, wejściu gdzieś tam w jakieś takie mroczne regiony samego siebie, też wychodzi oczyszczony i z takim pozytywnym spojrzeniem na świat. Mam takie wrażenie, przynajmniej ja tak wychodzę z pozytywnym. Tak, jak skończę pisać książkę, bardzo pozytywnie jestem nastawiona.
1: A potem przychodzi następna książka i znowu pozytywne nastawienie,
0: i
1: prawda?
0: Tak, i teraz jestem bardzo, bardzo pozytywny. Po tych 7 latach to po prostu ciężko znaleźć kogoś bardziej pozytywnie nastawionego.
1: No to widać. Szkoda, że nasi słuchacze tego nie mogą zobaczyć. Kasia Bulicz-Kasprzak, autorka między innymi powieści Weź głęboki wdech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie dziś w studiu Meloradia. Moim i waszym gościem jest Paulina Radek, spadochroniarka. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Spadochroniarka, ponieważ zawsze mnie to fascynowało, jak leci samolot nad aeroklubem, kołuje, kręci się to tu, to tam i nagle wyskakuje taka grupka 10 osób, otwierają się czasze i oni sobie tak wolno opadają. Nigdy nie próbowałem. To mnie tylko fascynowało i fascynuje dalej, ale myślę, że dzisiaj poznam odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań. Jak w ogóle w twoim, Paulina, przypadku zaczęło się spadochroniarstwo? Jak w twoim przypadku zaczęła się przygoda? Też tam podobnie? Kogoś zobaczyłaś na niebie i stwierdziłaś, że ja spróbuję i akurat to by się udało?
4: Nie, moja przygoda zaczęła się zupełnie inaczej, ponieważ ja od dziecka marzyłam, żeby skakać ze spadochronem. Moja mama od początku była o tym poinformowana, także będąc jeszcze niepełnoletnia, zapisałam się do aeroklubu i skończyłam kurs spadochronowy.
3: No właśnie, czyli trzeba mieć specjalny papierek na to.
4: Trzeba mieć.
3: Jak to wygląda właśnie w praktyce? Od czego się zaczyna?
4: Możemy zacząć od kursu tak zwanego na linę, czyli wyskakujemy po szkoleniu teoretycznym i egzaminie naziemnym samemu, tylko nie otwieramy sobie sami spadochronu, tylko robi to za nas lina desantowa. Możemy robić kurs tak zwany AFF, czyli wyskakujemy, ale to już z wyższych wysokości z dwoma instruktorami i oni wtedy ustawiają nas w powietrzu, pomagają oczywiście też po szkoleniu teoretycznym, albo skoczyć w tandemie, czyli podpiętym do tandem pilota.
3: Te początki, te przygotowania, ile trzeba tutaj najpierw poświęcić czasu na teorię, bo podejrzewam, że tutaj też od teorii się zaczynam, jak na każdym kursie.
4: Tak, oczywiście zaczynamy od teorii. Ja robiłam swój kurs w systemie weekendowym. No, muszę przyznać się, że było to kilkanaście lat temu, ale to były 3 albo 4 weekendy i ten kolejny weekend się skacze. W wakacje wygląda to troszeczkę inaczej, że szkolenie zaczyna się teoretyczne we wtorek albo w środę, a sobota, niedziela są już przeznaczone na skoki. Także można powiedzieć, że jest to dość sprawnie i szybko.
3: Dość sprawnie i szybko, ale chyba musi być pogoda.
4: Oczywiście, musi być pogoda.
3: Musi być słonecznie, musi być bezwietrznie. Jak to wygląda w praktyce?
4: Dobrze jest, jeżeli jest taki lekki wiatr, bo jednak podchodząc do lądowania mamy mniejszą prędkość, więc kompletna cisza nie jest dla nas idealnym warunkiem. Także lekki wiatr jest dla nas satysfakcjonujący.
3: Ten pierwszy raz, pierwszy skok, stresik jest?
4: Jest, oczywiście. Przed każdym skokiem jest jakiś stresik, bo dzięki temu ta adrenalina w nas jest i po to się też skacze, pokonując takie swoje właśnie jakieś, nawet nie powiedziałabym, że lęki, tylko bardziej taka ekscytacja. Tutaj uczucia są tak naprawdę wszystkie. I radość, i strach, i euforia, wszystko naraz. Nie da się tego opisać, to po prostu trzeba przeżyć.
3: Trzeba przeżyć, no i całe szczęście, że ten spadochron za pierwszym razem otwiera nam linkę. Nie musimy gdzieś tam myślami błądzić i... Czy na pewno pociągnęłam właściwą linkę, czy na pewno się otworzy?
4: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, jak już potem jesteśmy dość samodzielni, że otwieramy spadochron sobie sami, no to wiemy, które linki są do czego, tak?
3: Rutyna, tak?
4: Rutyna nie, po prostu szkolenie i procedura niż rutyna.
3: No, może tak, rutyna to może złe słowo, bo rutyna to już tak się źle może kojarzy. Źle kojarzyć, ale taki automatyzm się wytwarza chyba w człowieku, że jeżeli już jest odpowiedni pułap, to już gdzieś później ten szósty zmysł wyczuwa, że to jest ten moment, kiedy można pociągnąć. Podejrzewam, że też jest to aparatura, która sygnalizuje to wszystko. Ten moment krytyczny, kiedy już ten spadochron powinien być otwarty.
4: Tak, oczywiście każdy spadochroniarz ma wysokość, czyli wie, na jakiej wysokości się znajduje. W zależności od poziomu wyszkolenia spadochron otwieramy na 1500 metrów, 1200, 1000. To 1000 to już tak, no nie powiem, że ostateczna wysokość, ale na tyle bezpieczna, gdyby coś się działo.
3: No i na takim 1000 to mniej czasu na podziwianie krajobrazu.
4: Krajobraz trzeba podziwiać w samolocie.
3: W samolocie właśnie, jak to jest, jak już się spada. Co się wtedy widzi? Jest czas właśnie na takie podziwianie krajobrazu, czy w głowie jest zupełnie co innego i patrzę się w zupełnie inne miejsce?
4: Jeżeli skaczemy, to się skupiamy na swojej sylwetce, na technice, na tym, żeby odpowiednio ułożyć ręce, nogi, ponieważ w powietrzu każdy taki ruch może wprowadzić nas w niekontrolowane obroty. Więc nie ma czasu tutaj na podziwianie, jeżeli jeszcze się szkolimy. Natomiast później, jeżeli się skacze, to nie skaczemy tak naprawdę dla widoków, tylko skaczemy, żeby na przykład w powietrzu robić jakieś akrobacje zespołowe, czyli tam z kolegą, z koleżanką, łapiemy się za ręce, za nogi, zależy co sobie zaplanujemy. Także podziwiać widoki trzeba po prostu gdzie indziej.
3: No tak, w samolocie.
4: W samolocie.
3: Za samolotowej szyby. No tak, to możemy kojarzyć z wielu scen filmowych, gdy wyskakuje grupa spadochroniarzy, tworzą jakieś figury w powietrzu, łapią się za ręce, opadają na tej samej prędkości i całkiem sporo rzeczy do ćwiczeń.
4: Tak. Na początku spadochroniarz musi sam mieć swoją dobrą, prawidłową sylwetkę, żeby nie stwarzał zagrożenia na przykład w grupie, że niekontrolowanie wleci pod kogoś, na kogoś albo rozwali całą grupę, tak? Więc się samodzielnie trenuje w powietrzu. Teraz jest dużo łatwiej, bo są tunele aerodynamiczne, gdzie można sobie zawsze tam przetrenować. Gdy ja zaczynałam skoki, tunele nie były aż tak popularne, więc powiedzmy to była troszkę też technika prób i błędów. Oczywiście też ćwiczy się na ziemi, na takich specjalnych deseczkach, bo pamięć mięśniowa też odgrywa dużą rolę. Także trzeba mieć kontrolę nad swoim ciałem, ponieważ w powietrzu dzieje się wszystko bardzo szybko.
3: Pamięć mięśniowa, czyli jakie ćwiczenia jeszcze przydają się przy skokach ze spadochronem?
4: Na pewno trzeba mieć silne mięśnie grzbietu, ponieważ średnio spadochron waży około 15 kg, jeżeli zaczynamy skoki. Tak, potem wraz z doświadczeniem ta jego wielkość, a zarazem ciężar się zmniejsza. Natomiast mięśnie grzbietu są bardzo potrzebne.
3: To trochę jak z plecakiem w szkole. Ty mówiłeś, że zaczęłaś w wieku kilkunastu lat. To było chyba łatwiej dlatego, że ta waga była zbliżona do plecaka szkolnego.
4: Bardzo możliwe.
3: To może stąd się wzięło. Później plecaki tak, bywają coraz lżejsze, bo coraz mniej podręczników się mieści.
4: Tak.
3: Ale my wracamy do spadochroniarstwa. Bo przypomnę, że moim i waszym gościem w studiu jest dziś Paulina Radek, z którą rozmawiamy o tym, z czym się spadochron je, że tak się wyrażę. Pamiętasz ten pierwszy raz, kiedy mama podglądała twoje skoki?
4: Pamiętam, bo takich rzeczy się pewnie nigdy nie zapomina. Natomiast z biegiem czasu, kiedy się rozwijam, kiedy planuję nowe rzeczy, gdzieś tam te pierwsze skoki pomału zanikają. Natomiast pierwszy skok tak naprawdę jest bardzo nieświadomy, bo nie wiemy, co nas czeka, jak to wygląda. Z każdym kolejnym skokiem nabieramy tej świadomości, zaczynamy czuć to powietrze. Jeżeli skaczemy na linę desantową, to tak naprawdę wyskakujemy i po około 3-5 sekundach wisimy na otwartej czaszy, tak? Więc tutaj tak naprawdę dotyczy nasz sam moment wyskoku i potem już lot na czaszy. Natomiast z każdym kolejnym skokiem, jeżeli się właśnie szkolimy metodą na linę desantową, jak już otwieramy sobie sami spadochron, tego czasu swobodnego spadania mamy więcej. 5 sekund, 10, 15. Ogólnie cały zestaw spadochronowy składa się z czaszy głównej, czaszy zapasowej, uprzęży z pokrowcem i automatu. I na to ogólnie wszyscy mówimy spadochron, tak? Natomiast jeśli już jesteśmy na otwartym spadochronie, czyli na otwartej czaszy, to wtedy już mamy nad głową najczęściej jakiś kolorowy materiał. I teraz już nie skaczemy na spadochronach okrągłych, które miały bardzo słabą sterowność, tylko na spadochronach prostokątnych, eliptycznych, tych czasz jest bardzo dużo. Natomiast każdy spadochron ma tak zwane linki sterownicze i spokojnie idzie tym sterować. Można sobie skręcić w lewo, prawo, można sobie zrobić obrót 180, 360 właśnie już na otwartej czaszy, wybrać sobie miejsce lądowania i bezpiecznie sobie wylądować.
3: No właśnie, to jest fajna sprawa, bo nie musimy lądować tam, gdzie nas ta aerodynamika prowadzi, tylko możemy sobie wybrać miejsce bardziej dogodne, czyli niekoniecznie na tym krzaku tarniny, tylko obok.
4: Tak, dokładnie tak. Przeważnie lotniska są przystosowane i jest wyznaczony teren, gdzie się ląduje.
3: No właśnie, bo to też nie jest tak, że lecicie na żywioł i jesteście gdzieś wyrzucani w dziwne miejsca. To nie Wietnam, nie atak na obcy kraj, tylko takie ucywilizowane ćwiczenia.
4: Oczywiście, jest też przed skokami teoria, jak podchodzić do lądowania. Buduje się tak zwaną rundę, czyli w takim dużym skrócie odpowiedni zakręt, żeby się ustawić na ostatniej prostej pod wiatr, po to, żeby zmniejszył naszą prędkość i sobie na tej ostatniej prostej, już jak jesteśmy ustawieni pod wiatr, lądujemy.
3: Więcej trzeba wiedzy przyswoić niż przy takim kursie na prawo jazdy kategorii A lub B?
4: Ja myślę, że nie da się tego porównać. Na pewno jakaś teoria jest, na pewno trzeba te podstawy znać, trzeba znać budowę sprzętu, trzeba znać procedury bezpieczeństwa. To tak naprawdę są informacje, których człowiek chce się uczyć, które chce zdobywać, bo chce skakać, chce wiedzieć, jak ten sprzęt wygląda, jak on funkcjonuje. Więc to raczej nie jest takie, że trzeba się tego nauczyć, tylko uczymy się tego z chęcią i z przyjemnością.
3: Z przyjemnością, no bo później jest czysta przyjemność, jak już się wyskakuje z samolotu i jest ten moment, kiedy nie mamy pod stopami tego, no to nie jest do końca grunt, ale nie mamy pod stopami samolotu, nie mamy jeszcze gruntu, czyli ziemi, To jest ta chwila, kiedy jesteśmy my, dookoła nic i co wtedy jest w głowie, jakie myśli się pojawiają?
4: Jeżeli się skacze, to najczęściej się myśli o swoim zadaniu, które mamy zaplanowane w skoku, bo jednak planujemy sobie ten skok. Oczywiście można skakać na żywioł, na hura, co mi tam wyjdzie, czy obrót, czy salto, to mi wyjdzie, ale przeważnie planujemy ten skok, żeby jednak z tym skokiem doskonalić swoją technikę spadania.
3: Czyli jak w każdym innym sporcie. Wsiadamy na rower, obieramy sobie jakąś trasę. Jeżeli mamy zamiar pojeździć na nartach, wybieramy jakiś stok, po którym będziemy jeździć, ewentualnie na tym stoku jakąś już konkretną trasę, na przykład czarną. Tutaj też. Jeżeli już jesteście w powietrzu, jesteście grupą, w kilka bądź kilkanaście osób, to zapewne też wcześniej jest zaplanowane, być może nawet i rozrysowane, jakie figury w powietrzu mają być. Też jakieś spotkanie, burza mózgów wcześniej pewnie.
4: Tak, tak, oczywiście, że tak. Przed każdym skokiem ustalamy przede wszystkim, czy skaczę sama, czy skaczę w większej grupie, bo od tego też zależy kolejność wyrzutu, czyli kto po kim wyskakuje. Też jeśli chodzi o to swobodne spadanie, ono się dzieli na kilka różnych kategorii. Ja akurat skaczę płasko, czyli spadam brzuszkiem do dołu. Natomiast możemy skakać tak zwany free fly, czyli różne takie pozycje. Możemy latać wertykale, czyli typowo pionowo, albo stopami w dół, albo głową w dół. Także tutaj tych możliwości i kierunków, w których można iść, jest bardzo, bardzo dużo. Bo również w każdej tej technice można skakać grupą, można skakać w drużynach i potem startować na zawodach. Także tutaj tak naprawdę możliwości się, tak jak dla mnie, nigdy chyba nie skończą, więc ten sport nigdy ci się nie znudzi.
3: A jak to wygląda przy samym skoku, przy przygotowaniach, bo w każdej dyscyplinie sportu, każdy sportowiec, czy to amator, czy zawodowy, on ma swoje zabobony. Piłkarz wchodzący na boisko zazwyczaj musi dotknąć murawy, czasem przeżegna. Rowerzyści też mają swoje metody. Miłośnicy sportów motorowych również mają czasami taką swoją pewną kolejność rzeczy, które muszą wykonać, zanim w ogóle wsiądą do samochodu, zanim odpalą silnika. Jak to jest w przypadku skoków ze spadochronem?
4: Powiem ci, że tu jestem zaskoczona pytaniem, bo zaczęłam o tym myśleć, ale takich jakichś rytuałów, zabobonów, no ja nie mam. Być może inni spadochroniarze mają. Co jest istotne, to nie zabobony, tylko po prostu sprawdzanie sprzętu i przed wejściem do samolotu, pomimo tego, że jesteśmy samodzielnymi skoczkami, sami odpowiadamy za siebie, jak już mamy odpowiednie kwalifikacje, to jednak bezpieczeństwo w tym sporcie jest na pierwszym planie i też jest instruktor, który każdego skoczka przed wejściem do samolotu jeszcze raz sprawdza.
3: A jak jest ze spadochronem? Weźmiesz spadochron, który ktoś inny składał, czy to koniecznie musi być poskładana czasza i linki przez ciebie?
4: Nie, nie musi być poskładana przeze mnie, ponieważ są odpowiednio do tego wyszkoleni ludzie. Tak jak zaczynamy sami skakać, jesteśmy na kursie, no to dostajemy sprzęt, tak? Czyli ktoś inny musiał go dla nas przygotować, bo my jeszcze nie mamy takich umiejętności. Natomiast oczywiście można sobie zrobić kurs układania czaszy głównej i potem taki sprzęt samemu dla siebie składać albo też dla innych.
3: Czyli jednak opieracie się na zaufaniu.
4: Tak.
3: Wierzycie, że ktoś to zrobił dobrze, że nie popełnił błędu. I tak to wygląda w praktyce.
4: Po otwarciu spadochronu jest kontrola, czy moja czasza jest dobrze napełniona, gdzie są inni skoczkowie i obieram sobie miejsce, gdzie bezpiecznie latam, nie zalecę nikomu drogi, a na danej wysokości już podchodzę bliżej lotniska i szykuję się do lądowania.
3: Dzięki zachowaniu tych wszystkich zasad bezpieczeństwa można powiedzieć, że jest to sport bezpieczny. Jeżeli mielibyśmy tutaj poszukać jakichś sytuacji groźnych zagrożeń bądź wypadków, to tych jest, jak to w powietrzu, bardzo, bardzo mało, bo jeżeli mówimy też o wypadkach samolotów, to w porównaniu do ruchu lądowego, to tych wypadków w powietrzu też jest taka bardzo, bardzo nikła ilość. Jak to wygląda w przypadku spadochroniarstwa?
4: Wygląda to tak, że bardzo rzadko zawodzi sprzęt. Najczęściej jest to niestety czynnik ludzki. Jeżeli to są młodzi skoczkowie, którzy chcą się popisać, no to niestety brawura i głupota bierze górę.
3: No to brawura jest zgubna w każdym rodzaju sportu, w każdym też działaniu, bo nawet prowadząc samochód nie sportowo, tylko jadąc do pracy, jadąc gdzieś na wakacje, to brawura wskazana nie jest, a tym bardziej w powietrzu, kiedy spadochron by się nie otworzył, to naprawdę robi się już bardzo, bardzo niebezpiecznie, bo ta ziemia zaczyna się zbliżać bardzo szybko.
4: Rzadko się zdarza, że spadochron sam się nie otwiera, ponieważ to skoczek go otwiera, tak? Jeżeli skoczek miałby jakieś trudności, żeby otworzyć sobie tą czaszę główną, z przodu ma również uchwyt do otwarcia czaszy zapasowej. I jest jeszcze automat spadochronowy. Jeżeli skoczek ma zbyt dużą prędkość na zbyt małej wysokości, to automat spadochronowy otworzy mu tą czaszę zapasową. Także tutaj taka panika, że spadochron mi się nie otworzył, to nie jest już koniec mojej przygody, tylko mamy jeszcze zawsze tą czaszę zapasową.
3: I też musi być odpowiednio sprawdzona przez wykwalifikowane do tego służby.
4: Tak, oczywiście, przez mechanika spadochronowego, który ma uprawnienia do układania czasz zapasowych.

0: ponieważ my głównie używamy czasz głównych, więc mechanik spadochronowy jest potrzebny wtedy, kiedy ten zapasowy spadochron zostanie użyty, tak?
1: Tak, no wtedy musi to wszystko jakby po was posprzątać.
0: Po nas posprzątać, tak. Tylko czaszę główną układa się powiedzmy średnio tam 10-30 minut, a taką czaszę zapasową no już kilka godzin.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że ona musi być ułożona bardzo, bardzo precyzyjnie i ona też jest ułożona w ten sposób, że się zdecydowanie szybciej otwiera, bo używamy czaszy zapasowej zdecydowanie na niższych wysokościach, tak? Jeżeli mamy awarię czaszy głównej, potrzebujemy chwilę czasu, żeby ją wypiąć, żeby ona od nas odleciała, nie zaplątała się nam nigdzie. Trzeba przyjąć potem prawidłową sylwetkę i otworzyć czaszę zapasową. A że w powietrzu dzieje się wszystko bardzo, bardzo szybko, no więc ta wysokość przeważnie jest niższa, tak? Więc ta czasza musi się szybko napełnić, żebyśmy zdążyli jeszcze bezpiecznie wylądować.
1: Akrobacje w powietrzu to tylko jedna z takich dodatkowych, jeden z dodatkowych elementów, którymi można sobie ten skok ubarwić, ale takich zadań, które są stawiane skoczkom, jest o wiele, wiele więcej, bo są też zawody ze skokach do celu.
0: Tak.
1: To też jest ciekawe zajęcie. Tu te linki na pewno sterowe są bardzo, bardzo pomocne. Też często robicie sobie tak między sobą takie zawody albo taki cel, że muszę wylądować w określonym miejscu, tam gdzie na przykład jest jakiś krzyżyk, kółko, oznaczone miejsce?
0: Tak, oczywiście, że tak. To jest bardzo przydatne, jeśli na przykład skaczemy w teren. Czyli już muszę mieć tą umiejętność, że jeżeli mam ograniczony teren, jakieś wymiary, to ja muszę się tutaj zmieścić. Lotniska są na tyle duże, że jeżeli coś mi powiedzmy tam nie wyjdzie, polecę troszkę gdzieś za daleko, to zawsze mam na tyle miejsca, że bezpiecznie wyląduję. Natomiast jeżeli chcę skakać w teren, no to już muszę mieć na tyle umiejętności, że się dostosuję do warunków i wyląduję tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o taką typową celność lądowania, to też skacze się na różnych czaszach. Są inne czasze do skakania takiego rekreacyjnego czy takiego sportowego, a inne typowo do celności. Są to czasze zdecydowanie większe o innej konstrukcji. Ja na takiej nigdy nie skakałam, no bo poszłam w innym kierunku po prostu.
1: Na takiej jeszcze okazji nie było skoczyć, a ile już było takich okazji do skoku, jak ten licznik się prezentuje?
0: Licznik, proszę Państwa, prezentuje się na 478 skoków.
1: Całkiem ładna liczba.
0: Całkiem ładna liczba i muszę się też pochwalić, że z różnych statków powietrznych. Czyli samoloty tam najmniej od 4 osób nawet i do 24, helikopter i również balon.
1: Największa wysokość ze skoku?
0: 4600.
1: No to do 40 km jeszcze trochę zostało.
0: Całkiem sporo.
1: No pewnie obserwowałaś też ten skok.
0: Tak.
1: Była gęsia skórka podczas oglądania?
0: No takie to trochę dla nas pokrewne, także no fajnie skoczył trochę wyżej niż my.
1: Trochę go rozumieliście,
0: więc tak, tak.
1: Te emocje też już trochę inne.
0: Tak.
1: A jakie marzenia spadochroniarza? Poza tym, żeby ten licznik cały czas się gdzieś podkręcał, ta wysokość ze skoku pewnie się zwiększała?
0: Wysokość ze skoków to wygląda tak, że do 4000 skaczemy bez aparatury tlenowej. Jeżeli chcemy skakać z większych wysokości, no to już trzeba mieć tlen na pokładzie.
1: Tak, rzadsze powietrze.
0: Tak, więc to wymaga no więcej wysiłku, tak, bo to muszą przygotować dla nas samolot z tym tlenem. Natomiast przeważnie w Polsce skaczemy najwyżej z 4000, chyba że mamy jakiś mniejszy samolocik, który lata trochę niżej, no to skaczemy z 1500, z 2, czy skaczemy powiedzmy nieraz na jakichś zawodach z różnych statków powietrznych, no to jeżeli to są skoki niższe, no to skaczemy 1000-1200 metrów.
1: No właśnie, skaczecie na zawodach, jest rywalizacja, bo jakżeżby mogło być inaczej, to nie tylko to podkręcanie licznika, kto ile ma skoków na koncie, tylko jeszcze sprawdzanie się w praktyce. Takie podstawowe konkurencje na zawodach, przybliżmy je naszym słuchaczom, którzy tylko widzieli tą czaszę opadającego gdzieś daleko ludzika, no bo to jest taki mały człowieczek gdzieś daleko, ciężko poznać, czy to on, czy ona, ale skacze. Jeżeli już skacze na zawodach, to z jakimi konkurencjami musicie się zmagać?
0: No to skaczemy przede wszystkim na celność lądowania, tak? Od niedawna też jest popularna celność lądowania na spadochronach szybkich, czyli na takich, na jakim ja skaczę. Mamy tam wyznaczony teren, w którym mamy się zmieścić, tak? To jest tak zwane centro, czyli kto bliżej, ten ma lepsze wyniki.

0: Czyli to trochę jak w Darta, tylko...
1: O, taki Dart,
0: tylko lotka tak. Inna.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Poza tym, jakie konkurencje jeszcze trzeba pokonać?
1: No, jeśli chodzi o już na otwartej czaszy, to jest... No taka główna, natomiast też dużo zawodów rozgrywa się do otwarcia spadochronu, czyli nasza akrobacja, co ja w tym powietrzu potrafię zrobić, czy sama, czy z drużyną.
0: I jak to jest wtedy punktowane?
1: Ja nie biorę w tym udziału, także ci nie powiem. Na pewno im więcej się zrobi danych figur w danym czasie, tym jest to lepiej punktowane, tak?
0: Trzeba się trochę namęczyć. Jak zresztą w każdym sporcie, chociaż tutaj w zasadzie mamy tylko swobodne opadanie, więc teoretycznie organizm się nie męczy aż tak jak przy wyciskaniu sztangi, czy przy pedałowaniu w Tour de Pologne na przykład, kiedy trzeba objechać i z tej swojej łydki dać jak najwięcej, czy też może się mylę. I jednak poza tymi mięśniami grzbietu coś jeszcze w powietrzu pracuje i męczy.
1: No w powietrzu pracuje całe ciało tak naprawdę, bo wystarczy, że ja gdzieś nogę ustawię krzywo i na przykład zaczyna mnie powietrze obracać, tak?
0: Właśnie, więc cały czas opór powietrza.
1: Tak, cały czas trzeba pilnować tej prawidłowej sylwetki i potem trzeba sobie doskonalić, tak? Że chcę podlecieć bliżej, dalej, chcę oblecieć formację albo dolecieć do kolegi i złapać go za ręce.
0: Kojarzy mi się takie... Taka analogia do tego, co robi początkujący pływak w wodzie, jeżeli zaczyna iść pod wodę. Pojawia się u niego w pewnym momencie panika. Jak to jest w powietrzu? Jak sobie z tą paniką poradzić? Bo podobnie jak w wodzie, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby panika nami zawładnęła, jeżeli chcemy mieć jeszcze kolejny skok albo kolejnego nura do wody. Jak sobie radzić w powietrzu z tym? Czy jest jakaś taka jedna metoda na opanowanie się, kiedy już coś się dzieje, bo tak jak słyszeliśmy, ten spadochron się otworzy prędzej czy później, ale czy możemy nad tym jakoś zapanować?
1: No tak z doświadczenia to tej paniki to jest mało co takiej, żeby człowiek, przynajmniej ja tak nie miałam, tak? Ale najczęściej, jeżeli coś się dzieje, no to po prostu jest procedura. Wiem, że w takiej sytuacji mam zrobić to i to i to robię po prostu, tak? Nie ma czasu na zastanawianie się, bo życie tutaj jest najważniejsze, więc nieraz się zdarzyło na świecie, że gdzieś ta czasza główna poleciała, nigdy się nie znalazła, ale skoczek jest cały, nie ma połamanych rąk i nóg. Także to jest tutaj najważniejsze.
0: Czy ćwiczenia, ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia, nie mówimy rutyna, ale przyzwyczajenie i ten automatyzm, żeby wtedy nie myśleć, nie poddawać się tej panice, nie dopuszczać tych myśli, tylko jak w wojsku. Musztra,
1: tak.
0: Ma być zrobione to i to, procedura mówi tak, a nie inaczej, wykonujemy rozkaz.
1: Tak, bo nie ma czasu się zastanawiać, czy myśleć, a może tak, nie ma po prostu tego, trzeba ocenić sytuację, czy ja na tym bezpiecznie wyląduję, czy też nie.
0: Trzeba być bardzo, bardzo grzecznym, właśnie ta analogia do wojska, do musztry, tak mi się to skojarzyło, że trzeba wykonywać poszczególne procedury, podobnie właśnie jak w wojsku.
1: Tak, bo chodzi o bezpieczeństwo. Możemy mieć odstępstwa, tylko to będzie dla nas miało przykre konsekwencje.
0: No właśnie, miejsca na fantazję chyba za dużo nie ma. No, może podczas tych akrobacji, tak.
1: Oczywiście, że miejsca na fantazję jest mnóstwo, bo skacze się też tak zwane fun jumpy. Jeśli skoczek już ma większe doświadczenie, wyskakuje się z różnymi dmuchanymi przedmiotami, z basenem, z orką, z delfinkiem, czy z hula hop, przez które się w powietrzu przelatuje, ale to już jest naprawdę wyższy poziom skakania.
0: Czyli po prostu mamy podczas tego skoku taki przedział czasowy, w którym możemy wszystko.
1: Tak.
0: Ale przychodzi też taki moment, kiedy już musimy skupić się na procedurach i wykonać wszystko tak, jak powinniśmy. I wtedy widzowie najbardziej oceniają to, co widowiskowe, czyli ten przedział, kiedy można wszystko, kiedy te ewolucje wyglądają. A później to już jest mało ciekawe, nudne wręcz dla widza, więc się na to nie zwraca uwagi. Zapamiętujemy tylko to, co właśnie podczas tych różnych ewolucji już doświadczeni skoczkowie wykonują w powietrzu.
1: Tak to wygląda, tak. Natomiast ten proces po zakończeniu tej zabawy w powietrzu dla nas też jest dość ważny.
0: Krótko mówiąc, trzeba trochę się pilnować, no nawet bardzo trzeba się pilnować, trzeba zapamiętać te wszystkie procedury, ale później, jeżeli one już wejdą w krew, to jest sporo fajnej zabawy.
1: jest świetna zabawa, są wspaniali ludzie, wspaniałe przyjaźnie na lata tak naprawdę. W tym sporcie też jak ktoś zostaje dłużej, to nigdy nie ma osób przypadkowych. To już potem jest w pewnym stopniu styl życia, ponieważ skaczemy w sezonie letnim, wiosenno-letnim, więc trzeba, wiadomo, zawsze wybierać między wyjazdem na wakacje czy wyjazdem na skoki.
0: Ale też nie zawsze trzeba, skacząc ze spadochronem, kończyć kurs. Można skorzystać z takiej bardzo wygodnej opcji dla laików, amatorów i tych, którzy chcą po prostu spróbować, czy to ich wciągnie. Są skoki w tandemach, które mogą być równie dobrze prezentem na urodziny, jeżeli chcemy komuś w prezencie dać pakiet adrenaliny. Jak to wtedy wygląda? Pakujemy się do samolotu, każdy może tak skoczyć w tandemie, czy też są jakieś przeciwwskazania?
1: No jeżeli warunki fizyczne, zdrowie na to pozwala, to oczywiście, że każdy może skoczyć. Umawiamy się, ponieważ potrzebujemy przeprowadzić szybkie szkolenie teoretyczne naziemne. Jesteśmy poinformowani, co będziemy po kolei robić, co się będzie działo w powietrzu, a następnie po tym szkoleniu idziemy z tandem pilotem do samolotu i skaczemy.
0: Reakcje takich jednorazowych skoczków potrafią zaskoczyć doświadczonych?
1: Potrafią. Potrafią zaskoczyć, natomiast oni są na to przygotowani.
0: No tak, muszą wiedzieć, że mogą spodziewać się wszystkiego.
1: Wszystkiego, tak. Czasami tandem skoczek nie chce, stwierdza jednak, że nie. Albo nagle panikuje, boi się, ale rzadko, to się bardzo rzadko zdarza. Z reguły ludzie, którzy już się decydują, to chcą to zrobić i pomimo tego strachu i ufają tandem pilotowi i skaczą.
0: To trochę jak ze skokami na bungee.
1: Nie skakałam na bungee, także ciężko mi będzie cokolwiek powiedzieć.
0: Tam są bardzo podobne reakcje. Jest ta panika w powietrzu,
1: dlatego
0: też o tą panikę w skokach pytałem, o tą panikę porównywalną ze skokiem do wody, kiedy nagle jesteśmy w takim momencie dezorientacji. A bungee tak, no. Tylko, że tam nie ma tandem pilota, tak? Tandem skoczka w tym przypadku. Jest się zdanym tylko na siebie i na linę. I te wrażenia... No są nie do opisania, to trzeba po prostu spróbować. To ja tobie polecam skok na bungee w takim razie, a ty mi, rozumiem, polecasz skok ze spadochronem, jak dla mnie to ta opcja w tandemie.
1: No niekoniecznie.
0: Wolałbym spróbować jednak raz, niż później się przekonać po zakończonym kursie, że to nie dla mnie, więc taki jednorazowy skok jak najbardziej. Zresztą mam odrobinę adrenaliny, czy to w formie skoku ze spadochronem, czy to skoku na bungee, czy chociażby takiej adrenaliny typu minimum rower albo rolki. Polecamy wszystkim, bo naprawdę warto się czasami poruszać, a być może złapiemy jakiegoś bakcyla na sport, który daje naprawdę dużego kopa, jeżeli chodzi o adrenalinę. Na pewno z adrenaliną za pan brat jest mój i wasz dzisiejszy gość, czyli Paulina Radek. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, dziękuję za opowieści o spadochronie i ze spadochronem w tle.
1: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o modzie, a dokładniej o modzie męskiej, no bo nie może być inaczej, skoro moim i waszym gościem jest dzisiaj Michał Kędziora, czyli Mr. Vintage. Witam w studiu.
3: Dzień dobry, witam.
0: Mr. Vintage, rzeczowo o modzie męskiej, bo taki też jest podtytuł bloga i tytuł twojej książki.
3: Tak, to faktycznie ten tytuł tak się ciągnie już za mną 9 lat, bo tyle prowadzę bloga. Książka się pojawiła trochę później, a ten podtytuł bloga wziął się z całego pomysłu na bloga. On miał być taki bardzo konkretny, rzeczowy, z poradami, które faktycznie coś dają. I tak, takie było założenie od początku moje.
0: No i od razu hasłem pozycjonujesz tematykę, którą podejmujesz, bo tam nie znajdziemy dresów, nie znajdziemy t-shirtów, chociaż nie, t-shirty mogą być, bo można je połączyć z marynarką, ale generalnie opisujesz ten strój, ubiór, który byśmy określili jako elegancki.
3: Rzeczywiście, takim wiodącym stylem na blogu od zawsze jest tak zwany smart casual, czyli to jest taki styl, który w ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie jest numerem jeden, jeśli chodzi o modę męską na świecie, bo kiedyś jeszcze był taki wyraźny podział na modę sportową i modę elegancką, czyli tych, co nosili na co dzień garnitury i tych, co nosili na co dzień na przykład t-shirty, jeansy czy bluzy sportowe.
0: Albo koszule do jeansów.
3: Na przykład, natomiast od kilkunastu lat bardzo mocno się wykształcił ten styl, który łączy w sobie cechy tego sportowego i tego eleganckiego, czyli mam na przykład przykład elegancką marynarkę, ale noszoną ze spodniami typu chino, czyli takie bawełniane, ale nie eleganckie z kantem. Albo na przykład dżinsy z białą koszulą. Coś, co też kiedyś raczej było bardzo rzadko spotykane. Dzisiaj nikogo to nie dziwi, że się dżinsy zakłada do marynarki, do tego białą koszulę elegancką. Także to jest ten styl tak zwany smart casualowy, trochę sportowy, trochę elegancki i on mi jest najbliższy osobiście. Na co dzień tak się ubieram. I też na blogu jest to bez wątpienia taki temat wiodący.
0: Nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał, jak to się zaczęło. Skąd takie zamiłowanie do mody? No, z wiekiem wiadomo, mamy jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o ubiór, ale jak to się zaczęło, że zacząłeś o tym pisać?
3: Ja, jak byłem jeszcze na studiach, to zacząłem pracę w branży odzieżowej. Trochę przypadkowo, bo zacząłem studiować na Politechnice, więc kierunek zupełnie obcy modzie, inżynierię. No ale jak już byłem na studiach zaocznych, to zacząłem pracę w zupełnie innej branży, w branży odzieżowej właśnie. Najpierw jako sprzedawca w sklepie z odzieżą, później kierownik, później trochę inne stanowiska. No i tak ta moda wciągnęła mnie. W międzyczasie skończyłem studia i cały czas pracowałem w tej branży, więc w zasadzie w swoim takim wyuczonym zawodzie ani dnia nie przepracowałem. No i gdzieś tam już pod koniec studiów pojawił się taki pomysł, żeby założyć własnego bloga. Wtedy tych blogów w Polsce było naprawdę niewiele. Dzisiaj to już nikogo nie dziwi, bo mamy ich pewnie kilkadziesiąt tysięcy, tak strzelam, tych popularnych pewnie kilkaset. O modzie męskiej był wtedy chyba jeden blog, który ja znałem. I tak sobie pomyślałem, może ja bym zaczął pisać właśnie o modzie, skoro ten temat jest mi tak bliski i skoro takiego bloga na polskim rynku nie ma, bo ten, który był, to troszkę o innym stylu pisał. No i tak się ten pomysł pojawił. Początkowo to było takie pisanie dla mnie. Takie było założenie kiedyś blogów, to był rodzaj pamiętnika, a dzisiaj jak mówimy o blogach, no to są osoby, które przyciągają setki tysięcy czytelników, więc tutaj już trudno mówić o takiej anonimowości charakterystycznej dla pamiętniku, więc blog w tej chwili już jest czymś zupełnie innym niż wtedy, kiedy zaczynałem.
0: No dziś blog jest postrzegany też jako sposób na zarabianie, sposób na życie, z tego można się utrzymać i żyć na też całkiem niezłym poziomie, oczywiście, jeżeli jest się autorem poczytnego bloga, ma się czytelników, fachową wiedzę, tak akurat jest w twoim przypadku, te lata spędzone w branży teraz procentują.
3: Rzeczywiście, u mnie ten blog jako źródło zarobku pojawiło się dość szybko, bo chyba po dwóch latach prowadzenia bloga, to oczywiście nie były jakieś duże pieniądze wtedy jeszcze, więc jednocześnie prowadziłem bloga i pracowałem normalnie na etacie, ale po niespełna czterech latach prowadzenia bloga poziom przychodów z bloga był już na tyle stabilny i wysoki, że zrezygnowałem z takiej stałej pracy etatowej, założyłem swoją działalność gospodarczą, jednoosobową i tak już do dnia dzisiejszego pozostało. Te przychody, nie ukrywam, że są bardzo przyzwoite i cieszę się, że samodzielnie udało mi się tego dojść, jakby swoją pracą i nadal jest to jednoosobowa firma, aczkolwiek jakieś tam osoby do współpracy już zatrudniam.
0: No tak, ktoś musi zrobić zdjęcia, które pokazują dane stylizacje na blogu na przykład.
3: Tak, w przypadku blogu
0: musi być grono współpracowników.
3: Tak jak u mnie, no to fotograf to jest taka podstawowa osoba do współpracy, ale większość pozostałych prac typu jakby tworzenie materiału, kontentu na bloga, to jest oczywiście po mojej stronie. Korekta też po mojej stronie. Kontakty z potencjalnymi reklamodawcami po mojej stronie. Kontakty z czytelnikami, bardzo ważne i też bardzo czasochłonne, też są po mojej stronie, więc to naprawdę zbiera się z tego zazwyczaj kilkanaście godzin takiej pracy codziennie.
0: Ale nie zawsze tak było, bo kiedyś pisałeś o modzie, ale kto inny zajmował się reklamą, kto inny zajmował się zdjęciami, kto inny zajmował się jeszcze innymi rzeczami, tylko była jedna różnica. To nie była twoja firma. Pracowałeś także pisząc o modzie w nowo powstającym portalu, pisałeś na strony internetowe nie swoje, chociaż było to wszystko firmowane już tym przydomkiem Mr. Vintage.
3: Rzeczywiście było trochę tych współprac z różnymi mediami, że tak powiem, obcymi, czyli nie na moim kanale. Jedne wspominam lepiej, drugie gorzej, ale generalnie, no jak to w życiu, najlepiej jest na swoim. I faktycznie z perspektywy czasu, patrząc na to, nie żałuję, że taką decyzję podjąłem i że jakby zrezygnowałem w pewnym momencie z tych współprac i skupiłem się wyłącznie na tym, żeby rozwijać swoją społeczność skupioną wokół bloga i na dobre mi to wyszło.
0: To jest społeczność, która wspiera, czasami szuka porady, czasami też, podejrzewam, inspiruje, jak układa się ta współpraca właśnie z czytelnikami. Czy są jakieś, nie wiem, spotkania organizowaliście już, żeby się poznać? No bo czytelnik czasami chce autora poznać, mieć go na wyciągnięcie ręki, takie poznanie bardziej namacalne niż przez internet, niż przez klawiaturę, ekran, monitor komputera.
3: Przez tych 9 lat było trochę tych spotkań, aczkolwiek nie za dużo, bo jednak takie odnoszę wrażenie na podstawie tych dotychczasowych doświadczeń, że ta męska część społeczności internetowej jednak preferuje ten kontakt taki internetowy. Czasem jak obserwuję młodszych blogerów, a może bardziej blogerki, no to jak one gdzieś tam organizują takie spotkanie, to są tłumy, tysiące nastolatek, które przychodzą na takie spotkania. U mnie nigdy takich liczb nie było, to było zazwyczaj kilkadziesiąt osób, czasem gdzieś tam na uczelniach kilkaset, jeśli to studenci organizowali, ale wydaje mi się, że jest jakaś taka bariera, że mężczyźni jakoś niespecjalnie chcą się chwalić tym, że interesują się modą, a jak mnie śledzą, to chcą pozostać anonimowi.
0: No tak, nie ma jeszcze aż tak szerokiej mody na tą modę męską, żeby tu mnie uderzać na takie spotkania z autorem bloga i autorem książki, bo powiedziałeś, że książka pojawiła się po jakimś czasie i to też była propozycja wydawnictwa.
3: Tak, to była zaskakująca propozycja wydawnictwa, bo ja wtedy byłem znanym w tym środowisku modowym już blogerem, dość znanym, ale na pewno nie miałem takiej pozycji wizerunkowej jak obecnie, więc to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo każdy kiedyś chyba marzył, pisząc o czymś, żeby w pewnym momencie podsumować to wszystko i wydać książkę. I tak też było w moim przypadku, że gdzieś tam się w głowie już taka myśl pojawiała, ale nigdy by nie przyszło do głowy, że to już ten moment. A tu propozycja przyszła ze strony wydawnictwa i przygotowałem taką koncepcję, która moim zdaniem byłaby takim ciekawym materiałem na polski rynek. Jakby ta koncepcja została bardzo szybko zaakceptowana i w pół roku mniej więcej ta książka powstała, w sensie tekst. Później były sesje zdjęciowe, więc generalnie dość szybko się udało ten materiał zamknąć i dość niespodziewanie ta książka okazała się bestsellerem.
0: Dziś, jeżeli popatrzymy na blogerów, no może nie wszystkich, ale na tą czołówkę polskiej blogosfery, to chyba nie ma osoby, która by książki nie napisała. Każdy, kto prowadzi bloga, już ma tą umiejętność pisania, to pisanie przychodzi bardzo łatwo, więc książka wydaje się taką naturalną koleją rzeczy. Swoją drogą, że pozwala też na dodatkowy zarobek. Niektórzy mają z tego nawaciki, niektórzy być może stawiają dom albo remontują jakiś drewniany, kto wie, ale mają jakby to dodatkowe źródło dochodu. To takie fajne słowo, dywersyfikacja przychodów. W twoim przypadku ta książka, powiedziałeś, że to było pewne zaskoczenie. Na ile opierałeś się, pisząc książkę, na teksty, które już miałeś gotowe na blogu? Czy to było takie przełożenie jeden do jednego, czy po prostu książkę musiałeś napisać niejako od nowa?
3: Jakbym tak procentowo miał podsumować, to pewnie około 40% materiałów z bloga udało się wykorzystać, a pozostałe 60% musiałem stworzyć na potrzeby książki, więc to był jeszcze taki czas, bo to było 5 lat temu, kiedy na blogu no niby było już sporo tej wiedzy, ale no
0: ale
3: minęło 5 lat, a ja cały czas coś tam jeszcze tworzę, więc to pokazuje, że cały czas coś tam jeszcze o tej modzie można pisać. Więc trochę było nowego materiału, trochę podsumowanie tego, co dotychczas było na blogu. No i to się chyba okazało takim strzałem w dziesiątkę, bo takiego poradnika na polskim rynku nie było i on bardzo fajnie był przyjęty przez wydawców, przez księgarnie, no i oczywiście przez czytelników, bo my tak optymistycznie zakładaliśmy, że to będzie kilka tysięcy, 5 tysięcy egzemplarzy sprzedanych, to już uważaliśmy, że to będzie super sukces. A okazało się, że do dnia dzisiejszego około 30 tysięcy się sprzedało, więc to kilka razy nie doszacowaliśmy potencjału.
0: No i książka doczekała się też drugiego wydania uaktualnionego.
3: Tak, to rok temu się ukazało, bo już ten nakład pierwszego był na wyczerpaniu, a okres świąteczny to był taki okres, kiedy tych książek się dużo więcej sprzedaje niż w ciągu roku na prezenty, a poza tym wydawnictwo jakoś tak mnie naciska już po roku od wydania pierwszej książki na napisanie kolejnej. Ja tak to przekładam z roku na rok, no i w końcu chyba już zrozumieli, że nie ma mnie co naciskać, ale poprosili, czy bym nie przygotował drugiego wydania, więc ono jest trochę odświeżone, zmieniona szata graficzna, wszystkie sesje zdjęciowe na nowo zrobiliśmy, więc ta drugie wydanie jest merytorycznie równie dobre, ale ładniejsze wizualnie.
0: Zostałeś dostrzeżony nie tylko przez wydawców, dostrzegły cię także firmy, które na co dzień zajmują się produkcją odzieży. Może nie będziemy wymieniać marki, żeby nas nikt o kryptoreklamy nie posądził, ale jest to polska firma, która zdecydowała się wykorzystać ten przydomek Mr. Vintage do serii odzieżowej. Ty też pracowałeś nad tym produktem. To była trudna praca, bo to było coś innego niż pisanie.
3: Trudna może nie, ale bardzo ciekawa, bo zawsze byłem po tej drugiej stronie, czyli jako konsument tej mody, jako osoba, która te ubrania kupowała. A w tej sytuacji jakby zostałem postawiony z drugiej strony, czyli miałem za zadanie przygotować taką koncepcję artystyczną, trochę techniczną, choć techniczna bardziej była po stronie tej firmy. Generalnie przygotowanie produktu bardzo wysokiej jakości, w dość przystępnej cenie, wyróżniającego się na polskim rynku. I to była taka praca no, dla mnie zupełnie nowa, ale niezwykle ciekawa. Także wydaje mi się, że też się udało, bo patrząc na to, jak ta współpraca się rozwija, na wyniki sprzedaży tych naszych wspólnych produktów, to też widać, że to był dobry strzał w dziesiątkę.
4: Dobra decyzja. W swojej przygodzie z branżą odzieżową, jakby od kuchni, od tej drugiej strony, czyli no, chyba można powiedzieć producenta odzieży, niejedną godzinę spędziłeś na hali produkcyjnej, w której, czy szwalni powinniśmy użyć takiego tak. słowa, gdzie te wszystkie ubrania powstawały.
3: Tak, to akurat w przypadku tej firmy jest to tyle ciekawe, że produkcja cała odbywa się w Polsce. Mają oni własną szwalnię. Korzystamy z tkanin włoskich. Niestety polski przemysł już tkanin dobrej jakości wełnianych nie produkuje od wielu lat. Kiedyś Bielsko-Biała była takim zagłębiem w tej części Europy. W tej chwili jakby Włochy przejęły w zasadzie całkowicie produkcję dobrych wełnianych tkanin. Trochę jeszcze Wielka Brytania. Więc tu się musimy posiłkować półproduktem z zewnątrz. Natomiast cały proces produkcyjny odbywa się w Polsce. I też taka ciekawostka, jest to jedna z najlepszych, najbardziej cenionych szwalni garniturów, marynarek na świecie. Tam bardzo wielu producentów zgłasza się po to, żeby im szyć kolekcje, które później sprzedają 3-4 razy drożej niż my nasze na przykład marynarki. Także to też potwierdza, że jakość tych produktów jest według standardów naprawdę wysokich, takich europejskich marek pozycjonowanych znacznie wyżej niż my. No jest to też ciekawy proces taki technicznie, zobaczyć jak to powstaje dokładnie od podszewki, od guzika, aż po gotowy produkt. Także dość często bywam tam w tej fabryce, w szwalni i jest to ciekawe doświadczenie.
4: Doglądasz?
3: Doglądać nie trzeba, bo to jednak jest firma już z bogatym doświadczeniem, oni doskonale się na tym znają. Natomiast kilka razy w roku trzeba tam jechać, żeby zaplanować tę kolekcję kolejną. To jest też taka ciekawostka, że w tej chwili, kiedy w sprzedaży mamy jeszcze kolekcję jesień-zima tegoroczną, my już mamy zamkniętą, zaplanowaną kolekcję przyszłoroczną. To z rocznym wyprzedzeniem trzeba działać, no tak to w tej branży jest.
4: No, takie prawidła branży modowej, stąd też te poszczególne modele na wybiegach też widzimy o wiele wcześniej, z takim jeszcze podtekstem, że tak się będzie nosić na wiosnę. Tutaj jest bardzo podobnie, jak toczyły się rozmowy właśnie z firmą odzieżową, bo z wydawcą już słyszeliśmy, to dotyczyło książki, więc trochę inna branża, trochę inna dziedzina. A jak to wyglądało w przypadku właśnie branży odzieżowej? Zostałeś poproszony o zaprojektowanie, o wzięcie udziału, czy tylko o użyczenie marki? Marki jako Mr. Vintage, autor
3: Ten Buga. Pomysł tak rozwijał się stopniowo, bo jakby z przedstawicielami tej marki już jakiś czas temu się poznałem. Widziałem, że to jest bardzo dobrze poukładana firma. To też było dla mnie ważne, że to nie była jakaś duża spółka akcyjna, tylko w zasadzie taka firma, która już ma mocną pozycję na rynku, ale jednocześnie jest taką spółką rodzinną. Czyli z zupełnie innym sposobem zarządzania, z zupełnie innym podejściem do takich relacji biznesowych. I to mi bardzo zaimponowało i pokazało, że chciałbym z nimi coś wspólnie zrobić. I te pomysły gdzieś tam się po drodze pojawiały. Najpierw jako współpraca w ramach współprac na blogu, które z wieloma firmami dotychczas miałem. Akurat z nimi też się udało coś zrobić, ale pojawiła się taka koncepcja, może byśmy coś większego zrobili. I tak w zasadzie z dwóch stron ten pomysł się pojawił, żeby zrobić wspólną kolekcję ubrań. Dość ostrożnie na początku, ale później każda kolejna kolekcja, bo to już teraz jest w sprzedaży nasza piąta kolekcja, także no jest wszystko na dobrej drodze, żeby ta marka pozostała na dłużej na rynku, nie tylko jako taka sezonowa współpraca, która się pojawia na 2-3 lata, tylko coś naprawdę trwałego.
4: No, w przypadku blogera współpraca długofalowa też ma swoje znaczenie, bo wtedy można poczuć pewnego rodzaju stabilność.
3: Tak, z jednej strony dla mnie na pewno jest to stabilność, ale też myślę, że z pozycji czytelnika jest to ważne, że nie ma takiego skakania z kwiatka na kwiatek, że co sezon współpracuję z inną marką i w tym roku zachwalam tą pod niebiosa, a za pół roku następną i tak dalej, bo to czytelnicy odbierają jako no, fałszywe, mało wartościowe, coś co faktycznie o czym się zapomina po jednym sezonie. Natomiast jak bloger pokazuje, że jest związany z jedną marką i jest związany z wartościami tej marki i tak dalej, to wszystko jest spójne i to dla czytelnika też myślę, że jest istotne.
4: Z drugiej strony można zostać też twarzą danej marki i tak się kojarzyć. Jeszcze wracając do twojej pracy, czy na blogu, czy jeszcze kiedy współpracowałeś też z innymi, czy to wydawnictwami, czy mediami, miałeś okazję popracować z mistrzami Polski w piłce ręcznej, czyli z drużyną Vive Kielce, którą no, może nie do końca ubierałeś, chociaż w praktyce tak to wyglądało, bo różne stylizacje przygotowywałeś dla nich, ale też z ich udziałem. To też była chyba przygoda.
3: Tak, fajna przygoda. Jeszcze wtedy też nie byłem, że tak powiem, tak rozpoznawalny, więc to było dla mnie mega, mega doświadczenie spotkać tak znane osoby. I też nietypowe, no bo jednak parametry wzrostowe głównie tych osób były no odbiegające od takiej standardowej rozmiarówki, więc ta odzież wtedy do sesji była szyta na miarę. Były tam mniejsze i większe wpadki. Generalnie myślę, że to bardzo fajnie wyszło. I ta sesja gdzieś tam nadal jest u mnie w folderach ulubionych zapisana i często do niej wracam.
4: No z tej sesji zdjęciowej i kalendarze, pamiętam, powstawały i różnego rodzaju teksty właśnie dotyczące mody, które pisałeś na jeden z portali. Same stylizacje, które przygotowywałeś dla piłkarzy ręcznych, powiedziałeś, że to było pewnego rodzaju wyzwanie ze względu na wzrost zawodników, no bo trzeba przyznać, że to niskie chłopaki nie są.
3: Tak, wzrost, ale też myślę, że istotne było takie dopasowanie charakterem tych ubrań do tych osób, no bo jednak to miało być ubranie eleganckie, ale z drugiej strony ja zawsze taką zasadę wyznaję, że strój powinien być dopasowany zarówno do okazji, do okoliczności, ale też do charakteru danej osoby. Trudno na siłę ubierać kogoś na przykład w garnitur, skoro on na co dzień jest sportowcem, jest osobą barwną, osobą, która na co dzień się ubiera sportowo, więc myślę, że to było takie połączenie właśnie tej takiej elegancji z odrobiną takiego sportowego luzu.
4: Ale przyznam ci szczerze, że od czasu tych wspólnych sesji z zawodnikami, to oni co jakaś większa impreza sportowa, gala, na której są wręczane nagrody na przykład dla sportowców, to cała drużyna jest ubrana elegancko, w jeden rodzaj krój garnituru, wszyscy wyglądają niemalże tak samo, każdy oczywiście ma na swój wzrost, na swoją miarę ten garnitur skrojony i uszyty, także coś po tobie zostało w tym klubie.
3: Znaczy sobie bym chyba tego nie przypisywał. Generalnie widzę na przykładzie wielu innych drużyn sportowych z naszego kraju, nie tylko z piłki ręcznej, ale też innych dyscyplin, że widać na przestrzeni ostatnich lat duże przywiązanie do tych kwestii takich wizerunkowych, pozasportowych, w przypadku drużyn sportowych i widać to, jak oni się na co dzień ubierają. Niektóre drużyny mają taki wewnętrzny dress code, że jak jadą na spotkanie wyjazdowe, to na przykład mają taki i taki ubiór i to naprawdę jest ważne, pozwala się utożsamiać z drużyną i wygląda przede wszystkim profesjonalnie, jeśli drużyna jedzie jednakowo ubrana i wyglądają naprawdę jak profesjonaliści.
4: W tym czasie miałeś też okazję trochę poeksperymentować, trochę się pobawić, no bo przy tej drużynie też działała, to wszyscy chyba kibice wiedzą, sortownia odzieży używanej, czyli praktycznie kopalnie, jeżeli chodzi o odzież różnego rodzaju. Też tam byłeś niejednokrotnie dobierając dodatki do poszczególnych sesji fotograficznych, do poszczególnych stylizacji. Pamiętam, bo wtedy się poznaliśmy i ja miałem w ręce marynarkę, która na mnie nie wywołała większego wrażenia, ale tobie się zapaliły wtedy oczka, bo dość znana firma ubierająca prezydentów, wykonana jeszcze marynarka z Kaszmiru. To był też element jednej ze stylizacji.
3: Tak, to była chyba marynarka znanej włoskiej marki, która w ich butiku kosztuje chyba około 15-16 tysięcy złotych, przeliczając to na złotówki, więc to był taki naprawdę rarytas i takie rzeczy się zdarzają w takich sklepach z odzieży używano i w hurtowniach. No to pokazuje, że jak ktoś ma ograniczony budżet na ubrania, to warto też szukać takich miejsc, bo można tam znaleźć prawdziwe perełki i do tych sesji niejednokrotnie nam się udawało wybrać produkty marek luksusowych, totalnie niedostępnych w Polsce, które no, po odświeżeniu wyglądały po prostu świetnie, znakomicie.
4: No ja jako laik nie zwróciłbym na taką rzecz kompletnie uwagi. Dla ciebie, znającego się na modzie kilkadziesiąt, set razy bardziej niż ja, to już sama metka rzuciła się w oczy. Trzeba po prostu też mieć rozeznanie w tym, jacy są producenci na rynku, nie tylko polskim, ale także zagranicznym.
3: Tak, to na pewno. No, metka jest sporym ułatwieniem, ale też dla mnie już w tej chwili takim podstawowym narzędziem jest dotyk jednak, czyli tkanina to jest taka podstawowa rzecz, która decyduje o jakości ubrania, o tym, jak ono się zachowuje, jaki daje komfort dla ciała i no generalnie takie parametry czysto użytkowe i jakby po wielu latach obcowania w tej branży naprawdę już dotykiem jestem w stanie ocenić, jaka to tkanina, o jakiej mniej więcej gramaturze i jaki ma skład. I to naprawdę pomaga, bo producenci z wysokiej półki no, korzystają z najlepszych tkanin, a te najlepsze tkaniny faktycznie po iluś tam latach można dotykiem wychwycić, czy nawet z daleka widząc kilkanaście marynarek na wieszaku, z daleka można zobaczyć ta, która jest uszyta z dobrej tkaniny, a skoro jest dobrej tkaniny, no to już jest spore prawdopodobieństwo, że jest to też dobra marka.
4: Po tym chyba też można poznać osobę, która lata spędziła w branży odzieżowej, bo jako wnuk krawca wiem coś o tym. Z dziadkiem chodząc na zakupy właśnie materiału pod kątem przyszłego garnituru, To pamiętam, jak dziadek szukał materiału na półkach. Podchodził, sprawdzał jeden, sprawdzał drugą belę materiału, trzecią belę materiału. Nie będę powtarzał, co on mówił sobie pod nosem, sprawdzając właśnie tą gramaturę i jakość, ale tak, to było takie bardzo organoleptyczne badanie materiału i tego, jakiej on może być jakości, jak później się zachowa, czy w praniu, czy w noszeniu i czy uszyty z tego materiału garnitur wytrwa jedną imprezę, dwie, czy będzie służył przez kilka lat. Wracając jeszcze do pisania, bo jednak od tego wyszliśmy w naszej rozmowie, w końcu rozmawiamy z blogerem, więc o pisaniu musi być całkiem sporo. Nie będę pytał, gdzie szukasz inspiracji, ale zapytam o różnego rodzaju stylizacje, które przygotowujesz. One też są sezonowe. Robisz stylizacje przed wiosną, wiosenne, przed jesienią, jesienne. Tam też możemy znaleźć odrobinę twojego prywatnego gustu. Jak ty byś chciał, żeby twoi czytelnicy się ubierali? No bo nie da się tak, że oni będą czytać i nie będą się na tobie wzorować. Czy ty jakoś chciałbyś kreować trochę tą modę poprzez pisanie, pokazywanie takiej, a nie innej stylizacji?
3: Na pewno tak, ale nie jako gotowce, chociaż wiem, że wielu moich czytelników lubi takie gotowce, czyli przygotowanie konkretnej stylizacji, którą oni mogą sobie skopiować z tego, co mają w szafie, albo kupić, jeśli mają taką potrzebę i budżet.
4: No to jest wygodne.
3: To jest wygodne, mężczyźni to lubią. Rzeczywiście nie tylko dotyczy to mody, ale generalnie jakichś tam innych produktów z każdej innej branży. Natomiast ja jednak chciałbym być taką inspiracją, czyli zresztą wielokrotnie o tym na blogu piszę, że jak pokazuję daną stylizację, czy to, co tam uda mi się przygotować w formie graficznej, to chciałbym, żeby to było inspiracją, bo wiadomo, że różni są czytelnicy pod względem gustu, ale też na przykład budżetów, którymi dysponują. Jeśli ja pokazuję marynarkę, nie wiem, za 1000 zł, a ktoś ma budżet 300 zł na marynarkę, no to oczywiste, że on tej konkretnie nie kupi, ale może poszukać podobnej, na przykład u tańszych marek, czy gdzieś tam w outletach, na aukcjach internetowych, w przeróżnych źródłach. Ale są też czytelnicy, dla których ten 1000 to będzie mała kwota i oni sobie uszyją na miarę, na przykład za 3000 zł marynarkę. Więc wydaje mi się, że przez te lata udało mi się wśród czytelników skupić taką grupę, która jest bardzo różnorodna pod względem stylu, właśnie wieku, zarobków, pozycji zawodowej i tak dalej, ale jednocześnie każdy z nich chyba u mnie na blogu znajduje inspirację, bo skoro tych czytelników od lat jest co miesiąc ponad 100 tysięcy, więc to pokazuje tym, że jednak nadal to, co pokazuję, to, co przygotowuję dla czytelników, jest inspirujące.
4: I to trzeba dodać dla całkiem szerokiego grona czytelników. Mówiąc jeszcze o stylizacjach, też nie przedstawiasz jednej gotowej receptury, bo tych stylizacji zawsze jest kilka. To jest kilka propozycji i tutaj każdy właśnie może znaleźć coś dla siebie. To jest niby gotowa recepta, ale jednak cały wpis jest uniwersalny.
3: Dokładnie. Bardzo, bardzo lubię te wpisy, bo one pokazują to, co gdzieś tam od początku bloga było jedną z takich moich jedną z misji, że tak powiem, czyli pokazywanie, że ubrania, szczególnie męskie, mogą być bardzo wielofunkcyjne, czyli nie należy ich nosić wyłącznie w jednym stylu, bo na przykład marynarkę szarą czy granatową można skonfigurować, że tak powiem, na 50 różnych sposobów i ona może wyglądać rano inaczej, kiedy idziemy na przykład na siłownię, później kiedy idziemy do pracy i wieczorem, kiedy idziemy z kolegami na piwo do pubu. Może to być ta sama marynarka, tylko rano zakładamy na przykład pod nią t-shirt, do pracy koszulę, a po południu na przykład jakąś bluzę sportową. I to też do czegoś takiego lubię zachęcać i inspirować moich czytelników.
4: Tych czytelników masz dość szeroki wachlarz, bo poznaliśmy już wachlarz cenowy stylizacji, ale czytelnicy też są w różnym wieku. To jest i młodzież, i osoby już dojrzałe, osoby z jakimś tam statusem i majątkowym, i już zawodowo okrzepłe na danym stanowisku, czyli też chcące dobrze wyglądać na chociażby spotkaniach biznesowych. Ty piszesz tak, żeby dotrzeć do każdego. Czy to jest prezes bardzo dużej firmy, czy student, który chce dość ciekawie wyglądać na przykład na egzaminie?
3: Faktycznie, no bo też jakby dla mnie takie sytuacje, że trzeba się różnie ubrać, też są czymś normalnym dla mnie osobiście na co dzień. Więc to też taka tematyka się pojawia, zarówno dla coś dla studentów, bardzo popularny wpis od lat, jak się ubrać na studniówkę, to nawet licealiści.
4: No to chyba też najbardziej poczytne teksty.
3: Tak, rzeczywiście, ale też dla osób, które zajmują dość wysokie stanowiska na co dzień w pracy, więc dla osób dojrzalszych wiekiem i portfelem, że tak powiem, myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie.
4: No i poza tym jeszcze jesteś blogerem, który nieczęsto sięga po te właśnie sztuczki, czyli chwytliwy tytuł typu 10 stylizacji na Sylwestra, chociaż czasem się i tak je zdarzało.
3: No jest tego mało, trochę żałuję, wiele osób mnie o to pyta, bo jednak czymś takim można sobie zbudować duże zasięgi, jeszcze większą społeczność ściągniętą gdzieś tam z wyszukiwarek. Ja przyznam szczerze, że od początku prowadzenia bloga działałem tak bardzo intuicyjnie, na wyczucie. Nigdy nie byłem ekspertem od internetu i tych spraw technicznych i wszystko, co robiłem, to było tak na czuja, metodą prób i błędów. I chyba nadal tak jest, chociaż no to prawie już 10-letnie doświadczenie blogowe powinno pokazywać, że jednak jestem już ekspertem w tym, ale nadal wiem, że w wielu takich technicznych kwestiach mógłbym coś robić lepiej, mógłbym mieć więcej czytelników właśnie przez lepszy dobór tytułów, ale tego nie robię. Po prostu robię to, co uważam za dobre. A czy jest to faktycznie dobre, no to czytelnicy muszą ocenić.
4: Robisz to na czuja, jak powiedziałeś, czyli dość naturalnie, tak jak ty to czujesz i chyba czytelnik też właśnie rozpoznaje bardzo szybko tą naturalność, to, że to jest prawdziwe, nie jest fałszywe, to co powiedziałeś wcześniej, że nie ma tak, że w styczniu promujesz jedną markę modową, w lutym drugą, bo akurat wykupili jakąś kampanię reklamową albo poprosili o wpis sponsorowany, w marcu jest to jeszcze inna firma. Nie, u ciebie jest właśnie ta naturalność, konsekwencja w tym, co robisz i to właśnie chyba też przyciąga rzesze ludzi, bo z modą jest podobnie. My nie ubieramy się w każdym miesiącu, kolejnym miesiącu zupełnie inaczej. Owszem, zimą założymy cieplejszą kurtkę, a latem krótsze spodenki, ale to jest jedyna zmiana. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do danego stylu ubierania się, to jesteśmy mu wierni przez długi, długi czas.
3: Rzeczywiście i ta naturalność, o której wspominałeś, też myślę, że jest taką jedną z głównych cech wśród blogerów, influencerów, którzy są najbardziej doceniani przez swoją publiczność. Jeśli spojrzymy na każdą inną tematykę i na topowych blogerów, blogerki, to faktycznie najbardziej cenione są te osoby, którym udało się zachować tą naturalność, bo są też przykłady blogerów, którym nie ukrywajmy, trochę woda sodowa uderzyła do głowy i oni tą naturalność gdzieś tam zatracili, te takie argumenty biznesowe zwyciężyły i to niestety na wielu blogach widać. U mnie wydaje mi się, że udało się zachować taki trochę zdrowy rozsądek i wiadomo, że nie ukrywam tego, nigdy nie ukrywałem, że blog jest dla mnie źródłem dochodu, ale z drugiej strony nadal jest tam ta naturalność, pasja i pokazywanie rzeczy, które niekoniecznie mają jakieś podłoże biznesowe.
4: U ciebie działa to tak, jak pewnie wielu by sobie to wymarzyło, czyli robisz to, co lubisz i jeszcze masz z tego profity, więc żyć nie umierać, tylko kontynuować swoje dzieło. Dzieło, jak słyszeliśmy, nie tyle przekazywania gotowych recept na to, jak się ubrać, żeby ładnie wyglądać, ale też uczyć takiego myślenia w doborze strojów i czasami chyba można też zaszaleć, jak ty do tego podchodzisz.
3: Jasne, są okazje, jakby, albo inaczej, jest coraz mniej okazji w takim życiu codziennym, gdzie taki ubiór od linijki, ubiór bardzo taki dress code'owy jest jakby numerem jeden. Oczywiście są zawody i stanowiska, gdzie jest to wymagane, tak zwane branże poważne, gdzie garnitur na co dzień jest takim strojem wręcz obowiązkowym, ale no większość z nas to jednak w dzisiejszych czasach nie musi nosić garnituru, więc szukanie tej indywidualności, kolorów, takiego szaleństwa trochę w ubiorze jest jak najbardziej pożądane i warto to robić.
4: Warto to robić, zawsze możemy stanąć w domu przed lustrem, zamknąć drzwi, nikt obcy nie będzie nas podglądał i w domowych pieleszach, podglądając twojego bloga, można będzie na przykład poeksperymentować.
3: Zachęcam do tego.
4: Do tego zachęcamy. Ja życzę wielu jeszcze owocnych wpisów napędzających czytelników. Zapraszamy serdecznie na bloga, tam możecie doczytać o tym, o czym nie zdążyliśmy dziś na pewno powiedzieć, bo czas mamy ograniczony, a że powoli dobiega końca, to ja wypowiem tą swoją słynną formułkę, czyli dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę. Moim gościem i waszym gościem był dzisiaj Mr. Vintage, czyli Michał Kędziora. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
3: Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Dziś rozmawiamy o spektaklu Kolorowa, czyli Biało-Czerwona, który powstał, by pokazać młodym ludziom problem ksenofobii i mowy nienawiści, ale też by rozmawiać z nimi o manipulacji. W studiu ze mną Bartłomiej Miernik, reżyser spektaklu, o którym wspomniałem, Kolorowa, czyli Biało-Czerwona. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: To może na początek powiedzmy, o czym jest ten spektakl i co on chce przekazać.
6: Jest o tym, o czym pan zaczął mówić, to znaczy jest o manipulacji. Przede wszystkim jest to spektakl grany najczęściej w szkołach i placówki edukacyjne są naturalnym środowiskiem tego przedstawienia. Do klasy wpuszczamy młodego nacjonalistę, o poglądach skrajnych, o poglądach antysemickich, o poglądach szowinistycznych, ksenofobicznych na całą godzinę lekcyjną. On mówi, oczywiście jest to aktor, mówi, że kandyduje w wyborach na przewodniczącego szkoły i robi wszystko, żeby młodzi ludzie go wybrali. No i tak lekcja się toczy. No jest miły, sympatyczny, uśmiechnięty. No i na końcu mamy głosowanie na fragmentach konstytucji, które on rozdaje, prawda? Nie całe konstytucje, bo to przecież jest artykuł 13 słynny konstytucji, więc nie może oddać całej konstytucji, bo dałoby kontrargument uczniom. Na końcu jest głosowanie, pyta, kto z was popiera moje poglądy, kto chciałby, żebym został przewodniczącym waszej szkoły. No i na 148 spektakli w ponad 100 wygrał. Gramy w całej Polsce, gramy w liceach prestiżowych z maturą międzynarodową, gramy w szkołach zasadniczych, zawodowych, gramy w gimnazjach. No i niezależnie od szkoły, niezależnie od w zasadzie miejsca, do którego jedziemy, no to mamy wyniki raczej pozytywne, znaczy wybierają nacjonalistę młodzi ludzie.
5: Jeszcze wróćmy do tych poglądów tego młodego człowieka, aktora, który wchodzi do sali. O czym dokładnie one mówią?
6: On mówi o tym, że na przykład chciałby wyrzucić Ukrainkę. Co jest bardzo ciekawe, on w ogóle nie mówi nic o szkole. On mówi, że on opowiada dowcipy antysemickie, zachęca uczniów do tego, żeby też te dowcipy się posypały. No i sypią się, tak dosyć powiedział, takim strumieniem za każdym razem.
5: Śmiech też się pojawia?
6: Tak, no w tej scenie jest mnóstwo śmiechu, to znaczy uczniowie, którzy najczęściej przenoszą poglądy ze swoich rodzin, czy pewne przyzwyczajenia, czy pewne właśnie dowcipy, wybuchają gromkim śmiechem, opowiadając je. Przede wszystkim je znają, to jest zastraszające, ponieważ jeśli on zadaje pytanie z tak zwanego dowcipu, no to oni potrafią na nie odpowiedzieć, tak? Co robi tam Żydówka na huśtawce i tak dalej. Nie chcę ich teraz na antenie podawać, bo są po prostu straszne. Opowiada o tym, że uchodźcy są źli oczywiście, tak? Że Polska dla Polaków. Czyli jakby ten taki rynsztok, który słyszymy w różnych mediach dzisiaj.
5: Zatrzymajmy się jeszcze przy konwencji teatralnej, która polega na tym, że młody mężczyzna, aktor, chłopak wchodzi do klasy, do uczniów i przeprowadza z nimi tak naprawdę spotkanie, ale oczywiście jest to konwencja teatralna bardzo rzadko spotykana, a chyba wręcz nie ma jeszcze takiej konwencji, uh-huh, oprócz waszego spektaklu. Skąd pomysł na coś takiego?
6: To znaczy, rodzą się powoli takie spektakle. Jest to konwencja niemieckiego teatru, tak zwany teatr w klasie, grany dla młodzieży. I ten spektakl został napisany pod tę konwencję. To znaczy, ja nie musiałem adaptować tutaj tekstu. Zaczynamy w ten sposób, że uczniowie nie wiedzą, że to jest spektakl. To wiedzą tylko, że mają warsztaty z aktorem. Ja zaczynam tę lekcję, nauczycielka siedzi z tyłu. Zaczynam lekcję mówiąc, że ja jestem tym aktorem, prawda? I przez 3 minuty mam paliwo mniej więcej na to, żeby te 3 minuty wypełnić. I aktor puka do drzwi w plecaczku z koszulką, oczywiście patriotyczną, i mi przerywa, mówiąc, że jest nowym uczniem w tej klasie, będzie teraz chodził od klasy do klasy i przedstawiał swój program. Czy może mi zająć chwilę? No i w ten sposób mnie usadza, ja siadam i on zaczyna grać. Oczywiście nauczyciele o tym wszystkim wiedzą. Nauczyciele nas zapraszają do szkół. Gdyby nie nauczyciele, to byśmy po prostu nie grali w dzisiejszej rzeczywistości. I nauczyciele czasami nam oczywiście podgrywają. No, ta scena, kiedy idą dowcipy antysemickie, no to nie może być tak, że nauczyciel nie zareaguje, prawda? Więc nauczyciel oburzony wychodzi, mówiąc, że musi sprawdzić u dyrektora, czy na pewno ty jako nowy uczeń masz takie zezwolenie, żeby to głosić tutaj, chodzić i opowiadać takie rzeczy.
5: To jest wcześniej uzgodnione? Oczywiście. Zwykła reakcja.
6: My robimy takie backstory, musimy mieć za każdym razem, jadąc w jakieś miejsce, tak? Ten aktor, bo gra dwóch aktorów na zmianę, musi wiedzieć, na jakiej ulicy mieszka w danym miasteczku, kto jest jego wychowawcą w klasie. Uczniowie pytają, to jest spektakl na bliski kontakt grany, tak? On się przysiada na ławkach, jest miły, uśmiechnięty. To wszystkie strategie manipulacyjne my tutaj stosujemy. I co? I później jest druga lekcja po przerwie, gdzie ujawniamy, kim jesteśmy, co robimy i w jaki sposób. No i siadamy w kole, zmieniamy układ klasy. Wchodzi aktor ubrany w prywatny już kostium i spokojnie odsłaniamy scena po scenie, co się wydarzyło w tym spektaklu, opowiadając o Polsce wielonarodowej, wielokulturowej, wieloreligijnej, prawda? No bo ten uczeń na pierwszej lekcji nie mówi o historii, przecież nie może mówić o historii. Nie podaje żadnych dat, szczegółów, faktów, statystyk. No i odsłaniamy krok po kroku wszystkie strategie manipulacyjne.
5: I jaka jest wtedy reakcja tych uczniów?
6: Reakcja jest fajna, to znaczy oni za każdym razem mam takie wrażenie, że przede wszystkim są zaskoczeni, ale na samym końcu mówią, że następnym razem, no bo po to tam przejeździmy, że następnym razem, kiedy trafią na manipulatora, i to nie tylko politycznego, bo przecież sprzedając im taryfę, wciskając im taryfę telefonii komórkowej, też przecież są ludzie wyćwiczeni, czy nie wiem, związki religijne, które trafią, prawda, młody człowiek, który trafia do sekty, więc oni mówią, że no już znają te triki, te socjotechniki manipulatora, prawda? Hubert, bo tak nazywa się nasz bohater naszego spektaklu, postać, cały czas jest uśmiechnięty. Czy on, nawet mówiąc te wszystkie straszne rzeczy, on jest cały czas na uśmiechu, on jest cały czas na pozycji otwartej wobec uczniów. Dużo improwizuje też, czyli mamy tekst, to jest 95% tekst napisany przez Piotra Przybyłę, dramatopisarza. Aktorzy uwielbiają grać ten spektakl, no bo te reakcje są przeróżne. Nigdy nie wiem, ja też jestem na każdym spektaklu, nigdy nie wiemy, co się wydarza. Wydarzają się przeróżne rzeczy, no od nauczyciela, który wpada z krzyżem i nam przerywa katechety nacjonalisty, przez uczennicę, która wstaje, mówiąc, ja nie mogę tego słuchać, to jest po prostu nacjonalistyczny bełkot, jest gimnazjalistką, co warto podkreślić, wyrzuca jego plecak na korytarz i go wypycha z klasy. No. Więc ta paleta po prostu reakcji jest przeróżna. Oczywiście za każdym razem, jeśli uczeń zachowa się w kontrze do tej postaci, na drugiej lekcji bardzo mocno wzmacniamy te postawy. Znaczy, mówiąc, po prostu to jest fajne, to jest super, zareagowało.
5: A czy pojawia się złość na to, że zostali wprowadzeni nieświadomie w taką konwencję?
6: Złość nie, natomiast raczej zaskoczenie. Złość nie, ponieważ, wie pan co, poglądy, jeśli uczniowie mają skrajne poglądy, w gimnazjum one są często z domu zapośredniczone, natomiast w liceum często już ci młodzi ludzie są w strukturach ONR-owskich, Młodzieży Wszechpolskiej czy Ruchu Narodowego, więc one są jeszcze no, bardzo powierzchowne, takiej głębokości dosyć naskórkowej. Więc złości nie, tym bardziej, że mówię, na drugiej lekcji my faktami pewne postawy potrafimy rozmontować. Znaczy opowiadamy o Janie Mosdorfie, prawda, założycielu ONR-u, który pisząc antysemickie teksty wylądował w Auschwitz, gdzie pomagał Żydom, gdzie zresztą umarł. Mówimy o Zofii Kossak-Szczuckiej, opowiadamy o Dmowskim, jakie są jego dzieje, przecież Dmowski zakładał ligę polską w Szwajcarii. I tak dalej, to znaczy my znamy takie, bym powiedział, przemilczane karty Ruchu Narodowego i potrafimy je na faktach po prostu u młodzieży przedstawić.
5: Rozmawiamy teraz o reakcjach uczniów na spektakl, ale gracie w całej Polsce. Mhm. I czy te reakcje w skali kraju są takie same, czy możemy wyróżnić regiony, gdzie te reakcje są inne?
6: Regiony nie, ponieważ tak mi się na początku wydawało. Tak jak robiłem ten spektakl 2 lata temu, to wydawało mi się, że właśnie przede wszystkim powinniśmy grać Białostoczyzna, Lubelszczyzna, Podkarpacie.
5: Taki. No tak, pytam o to właśnie, bo jest taki stereotyp.
6: Nie, to jest tylko i wyłącznie stereotyp. Znaczy, jak jedziemy do dużego miasta, gramy w liceum z maturą międzynarodową dla klasy maturalnej, czyli wszyscy są pełnoletni, gdzie siedzi dziewczyna z obcego kraju jeszcze pośród nich, to oni głosują za. Więc nie widzę tego regionami, widzę to natomiast szkołami. To znaczy, jest istotnie tak, że na dojrzalszą młodzież trafiamy w technikach. Kiedy jedziemy do technikum, spodziewamy się raczej, że będzie odpór, że tam trafimy na... Grając dla trzeciej, czwartej klasy technikum, gramy już jak dla dorosłych. Znaczy, rozmawiamy, oni mówią teksty w zasadzie jak bardzo dojrzali ludzie, chyba w świadomy sposób wybierając szkołę. Kiedy trafiamy do technikum, ostatnio graliśmy w Słupsku, w technikum hotelarskim, gdzie kiedy Hubert powiedział tam chyba w trzeciej minucie czy piątej spektaklu, niech to wszystko będzie polski, nie wyjeżdżajcie z Polski, i powiedział to w technikum hotelarskim, gdzie w zasadzie cała klasa jest na praktykach wakacyjnych na Ibizie, w Grecji i w różnych innych miejscach, no to wybuch śmiechu był tak duży, że w zasadzie już nie miał tam co grać. W piątej minucie było jasne, że on tam przegra. No, po prostu wyśmiali, tak? Mówiąc, ile zarabia hotelarz w Kołobrzegu, a ile w Grecji. Ale też grając w technikach, czy w Łodzi na przykład, w gastronomicznym, również przegrał. Na dojrzalszą młodzież trafiamy w technikach, natomiast to za każdym razem, panie redaktorze, zależy od nauczyciela. To znaczy, to jak nauczyciel prowadzi klasy jako wychowawca, tak ta klasa reaguje. Naprawdę to ma znaczenie. Nie region Polski, tylko czy młodzież jest związana ze swoim wychowawcą. Mieliśmy granie w gimnazjum w Bytomiu, gdzie ku mojemu zaskoczeniu dużemu, bo mało rzeczy już mnie zaskakuje w tym spektaklu, a tu mnie zaskoczyło, że uczennice dwie wstały i po prostu wyniosły aktora, no, wypchały go z klasy, mówiąc, że nie będziesz obrażał naszej pani. Ponieważ on też taką technikę stosuje manipulacyjną, że napada na szkołę i nauczycieli. Mówi, że szkoła jest zła, niczego nas nie uczył, tak naprawdę wróg musi być zawsze, tak? No bo jest łatwiej, tak? Mało kto lubi szkołę z uczniów siedzących o 8 rano. No i dziewczyny nie wstały dlatego, że on opowiada jakieś tam straszne rzeczy. No, wstały dlatego, że po prostu obraził panią nauczycielkę. I też go wypchały.
5: Czy to wynika z tego, że nauczyciel jest wzorem dla tych młodych ludzi?
6: Często tak. Tak jak panu powiedziałem, trafiamy do szkół dzięki nauczycielom i to najczęściej są świadomi nauczyciele. W różnych programach biorący udział edukacyjnych, czy sami już kształcący. I ta młodzież, którą oni mają, to już jest młodzież czasami już przetrenowana przez różne warsztaty psychologiczne i tak dalej, pedagogiczne z terapeutami. Natomiast to, jak nauczyciel prowadzi klasę, to ja od razu wiem. To znaczy, to jest też bardzo szybko zauważalne, czy na przykład jeśli wchodzi ten nasz Hubert do klasy i zaczyna mówić te rzeczy, jeśli uczniowie się odwracają do nauczyciela z taką bezradnością pytającą, tak? No to znaczy, że to jest zgrana klasa, że oni jakby w nauczycielu widzą autorytet, tak? I w zasadzie wystarczy tylko kiwnięcie głowy nauczyciela, czy oni mają reagować. No i to wtedy, jeśli kiwnie głową, to się
5: sypie.
6: To się sypie.
5: Wspominał pan o rodzicach, o tym, że to rodzice być może przekazują jakieś frazesy swoim dzieciom. Teraz wspominamy o nauczycielach. Skąd młodzi ludzie mają uczyć się właśnie takich wzorców i skąd je de facto wynoszą?
6: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo za nim dziękuję. Wie pan, mówi się i edukatorzy dzisiaj się mówią, że szkoła i nauczyciele to są takie dwa podmioty. I ja potrafię się z tym zgodzić, tak? Bo to jaki rodzic, to co jest w domu, gdzie uczeń spędza połowę czasu i to co jest w szkole, gdzie spędza niepełną połowę czasu, jest najważniejsze. Natomiast powiem panu anegdotą. Graliśmy w bardzo dobrym gimnazjum prywatnym w bardzo dużym mieście Polski, gdzie na sali w mundurkach młodzież. I akurat stało się tak, że to się bardzo rzadko zdarza, że rodzice poprosili, czy też mogą uczestniczyć. Zgodziliśmy się na to. Usiedli sobie z tyłu. Młodzież wiedziała, że to spektakl. Mimo, że wiedziała, że to spektakl, to i tak się, jak to mówią kolokwialnie, wkręcili w to i byli kapitalni do pewnego momentu. Znaczy dawali odpór, wiedzieli, że to manipulacja, że w ogóle, no tam myślałem, że już nie będzie co zbierać, że jakby wszyscy zagłosują przeciwko. Rodzice dumni, ja również, nauczyciel też. Natomiast kiedy doszło do dowcipów antysemickich, jeden z uczniów taki najbardziej dotychczas świadomy w tej klasie, trzeciej gimnazjum, nagle zaczął nimi sypać jak z rękawa. Ku przerażeniu matki. I kiedy mieliśmy tę rozmowę, to rodzice też zabrali głos na drugiej lekcji, to matka zapytała go, tam, słuchaj swojego syna, skąd ty znasz tego typu dowcipy? Przecież my jesteśmy rodziną inteligencką, prawda, blisko granicy z Niemcami, często w Berlinie, mnóstwo obcokrajowców nas w domu. Na co on powiedział, wiesz mamo, z podwórka. To znaczy jest gdzieś jeszcze ukryte życie podwórka. Znaczy nie tylko nauczyciele i rodzice.
5: Jest ten trzeci element.
6: No oczywiście to podwórko to są również dzisiaj media społecznościowe. To są snapy, to są Instagramy, to jest Facebook. Natomiast tam to się też odbywa. To znaczy tam nie mają wstępu nauczyciele do tych grup zamkniętych. Ich jest sporo. Tam nie mają wstępu rodzice. I tam tego typu życie się toczy i oni stamtąd biorą różne też teksty. Więc nie bagatelizowałbym bym tego typu grup. Natomiast pytał pan o skąd brać wzorce. No przede wszystkim z domu, no to banał, tak, frazes. Natomiast myśmy wzorce, pan zapewne również wzięli z domu i to jest gdzieś chyba najbardziej wartościowe.
5: Patriotyzm, nacjonalizm, ksenofobia, rasizm to są słowa klucze, które pojawiają się w spektaklu, które są przesłaniem tego spektaklu. Czy młodzi ludzie rozumieją te słowa?
6: To też bardzo zależy, tak? Kiedy trafiamy do gimnazjów, raczej jesteśmy tymi, którzy je tłumaczą. I na szczęście tłumaczą na tym przykładzie. Znaczy Hubert, postać, która gra, mówi, że jest patriotą, a nie nacjonalistą, co jest oczywiście błędne. My tłumaczymy od słownika wychodząc. Patria, ojczyzna. Ojczyzna składa się z obywateli, wielonarodowa, tak dalej. Nacja, nacjonalizm, jeden naród. Swój naród, miłość do swojego narodu. Opowiadamy o historii Polski, tłumaczymy te pojęcia historycznie, tak jak no, byliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, tak? No, polski nacjonalista w takim kraju żyjąc miałby pewien kłopot, dezorientację na pewno. Tłumaczymy bardzo, bardzo powoli, bardzo skrupulatnie, czym, na przykładach, czym jest ksenofobia, czym jest szowinizm, czym jest rasizm. Rasizm jest akurat znany najczęściej. Natomiast niestety... jednym z powodów, dla jakiego zrobiłem ten spektakl, było to, że pracując z młodzieżą, zauważyłem, że oni te dwa pojęcia, patriotyzm i nacjonalizm, traktują synonimicznie. To znaczy, mniej

0: w liceum na zaproszenie dyrekcji znaleźli się ONR-owcy z falangami na ramieniach na pogadance o żołnierzach wyklętych. To jest po raz pierwszy od 1935 roku, kiedy sanacja ONR-owców zdelegalizowała. ONR-owcy znaleźli się w polskiej szkole oficjalnie. No jak się dowiedziałem, że znaleźli się oficjalnie, uznałem, że my też się znajdziemy oficjalnie. Także na pewno równowagi, żeby było, tak? Drugi powód dosyć dla mnie osobisty, mianowicie kiedy byłem w ich wieku, też zagłosowałbym za. To znaczy moja znajomość historii Polski, moja znajomość technik manipulacyjnych była tak niska, tak niewielka, że dałbym się absolutnie wkręcić. I uznałem, że skoro ja dałbym się wkręcić, i aktor zresztą mówi to samo, że też dałby się wkręcić, no to robimy wszystko, żeby była ta druga lekcja i żeby im pokazać, w jaki sposób daliście się wkręcić. I to były te powody.
1: A czy ze środowiska poza tą młodzieżą, która bierze udział w spektaklu, pojawiają się jakieś negatywne komentarze i zarzuty, że to nie jest dobra metoda na uczenie młodzieży radzenia sobie z manipulacją?
0: Tak, trafiają się. Natomiast nieprzypadkowo, tworząc ten spektakl, tworzyłem go z psycholożką i z dwoma terapeutami, pokazując go po raz pierwszy w ośrodku socjoterapii. Wszystkie ich sugestie weszły do spektaklu. To znaczy, to było dla mnie oczywiście jako reżysera bardzo trudne, ponieważ ktoś ingeruje bezpośrednio w efekt już wymyślony, prawda? Świetny, wydawałoby się. Natomiast oni mieli absolutnie rację. To znaczy, ten spektakl, który ja robiłem, a który powiedzmy tam w 20% został zmieniony, i bardzo dobrze, że został zmieniony, byłby za mocny. Więc oni w zasadzie stworzyli, to jest taki spektakl, który, nad którym bardzo mi zależało, żeby była opieka innych osób, spojrzenie osób, które nie są teatrologami, nie są związane ze środowiskiem sztuki, tylko właśnie terapeutami, z doświadczeniem, i to, że na drugiej lekcji siadamy, mówimy na spokojnie, schładzamy emocje, siadamy w kole, dajemy pewną płaszczyznę młodzieży. Jeśli ktoś ma inne zdanie, nigdy nie jest przez nas. Młodzież za każdym razem, nie zdarzyło się jeszcze, żeby młodzież usłyszała od nas: nie masz racji. Czy trafiamy na nerowców przecież, trafiamy na młodych gniewnych, i za każdym razem młodzież ma między sobą rozmawiać, tak? No oczywiście mówimy im pewne fakty, podrzucamy pod dyskusję, natomiast ta dyskusja, no to nie jest tak, że jeśli ktoś powie: ja wciąż będę w Ruchu Narodowym, to my powiemy: nie, bądź. Nie, bądź. Okej, okay. Znaczy to jest trochę jak z chorobami, z których się wyrasta, tak? On chce być wyrazisty w tym wieku, on chce wykrzyczeć swoje poglądy. Krzycz, no. Nie ma problemu, tylko uważaj na manipulację. Znaczy, jeśli cię próbują podejść, to po prostu zwracaj na to uwagę. Więc dla nas młody człowiek jest najważniejszy, znaczy jest tutaj kluczowy. Znaczy, to, z czym on wyjdzie z tego spektaklu, jest dla nas absolutnie najważniejsze. I powiem panu też taką historyjką, dosyć dla nas fajną i taką, która gdzieś, wydaje mi się, pokazuje ten spektakl, bo też tak myślałem jak pan, że to może być za mocne. Natomiast zagraliśmy w czerwcu w jednym z ogólniaków lubelskich i w październiku, czyli po wakacjach, nauczycielka do mnie napisała, bo jesteśmy w kontakcie z nauczycielami, że Hubert pojawił się w 7 wypracowaniach uczniów jako postać negatywna. Więc to mi daje taki asumpt do tego, żeby jednak mówić, że zostaje w tych uczniach on na długo, natomiast jako postać negatywna.
1: Czyli to nie jest tak, że kończy się spektakl i wychodzimy ze spektaklu i zapominamy o tym, co się wydarzyło, nie, tylko przez długi czas to w tych młodych ludziach funkcjonuje i rośnie.
0: Funkcjonuje, i ci świadomi nauczyciele, na których trafiamy, rozmawiają też z nimi na godzinie wychowawczej też, tak jakby nigdy tego nie puszczają. Często nas zapraszają z kolejnym spektaklem, tak, że gdzieś no, jest spektakl Juwa Leppo czy Marzenie Nataszy, które też gramy jako teatr w klasie, i nauczyciele prowadzimy warsztaty później w tych szkołach, także to nie jest tak, że ta młodzież, że ci nauczyciele zostają po prostu sami.
1: No właśnie, i tutaj zgrabnie przeszliśmy do drugiego tematu, czyli działalność Fundacji Banina, no bo ten spektakl powstał pod egidą Fundacji Banina, i to nie jest jedyny spektakl. Pojawiają się też kolejne i też z bardzo ważnymi tematami. Jakie to spektakle?
0: Kijów Aleppo to jest spektakl, który powstał, wypączkował nam z kolorowym

0: rozmowowej, czy z tych rozmów, ponieważ temat uchodźców nagle zaczął być tematem gorącym i młodzież zaczęła mówić to, co... Znaczy, ja mam wgląd do polskich domów przez tych młodych ludzi. Wiem, o czym się mówi. I oni zaczęli mówić rzeczywiście, że to tam brudasy, że to choroby przenoszą i to wszystko, co przeszło przez media. Oni to zaczęli mówić w klasach. No więc ja stwierdziłem, że to w takim razie, no to się spotkałem z uchodźcą, tak? No, jakby wrócę wam do klasy Syryjczyka. No i Syryjczyk ma 19 lat, jest maturzystą, czyli niewiele od nich starszy, albo w ich wieku. No i trochę już jest wtedy problem powiedzieć ty brudasie prosto w oczy chłopakowi, który mówi po polsku. Gra wraz z Ukrainką, która również znalazła się w Polsce nieprzypadkowo. Brała udział w protestach na Majdanie Kijowskim. Nas kolei Leis Gandur, bo tak się nazywa chłopak z Syrii, z rodzicami uciekł z Aleppo, kiedy tam dom po domu padały, jego również kule świstały dookoła głowy, on uciekał. No i teraz jeśli jest problem uchodźców, najczęściej wynikający z niewiedzy tych młodych ludzi, bo oni nie wiedzą, nie znają, tak pewne kalki stosują, no to teraz sobie porozmawiajmy z uchodźcą. No.
1: O czym ci uchodźcy mówią? Opowiadają swoje historie?
0: Tak, swoje historie. 80% spektaklu to są ich własne doświadczenia, ich własne historie. Inkrustowane przeze mnie listami z frontu żołnierza na przykład. Żołnierzy, bo też z Donbasu są teksty. My pokazujemy to, że dzieciństwo, tam jest duża część spektaklu, pierwsza pokazująca dzieciństwo Solomii Marderowicz i Leisa Gandura. Ona w Kołomyi, on w Aleppo, że to dzieciństwo było identyczne jak nasze. To znaczy, oni też podbiegali do bloku, naciskali domofon i uciekali. Oni też się zakochiwali w pierwszej dziewczynie, pociły im się ręce na pierwszej randce i tak dalej. Znaczy, pokazujemy, że to nie jest obcy człowiek. To jest taki człowiek jak my, tylko akurat z innej kultury. I on sobie tego nie wybrał, że jest z innej kultury. Po prostu tam się urodził. A teraz jego kultura jest, czy jego kraj jest pod wpływem wojny, więc uchodźca uchodzi skądś, tak? To z jakichś powodów. Więc młodzież sobie ma okazję porozmawiać, z jakich powodów uchodzi. On też na koniec spektaklu śpiewa piosenkę z hip-hopowcem. Napisał utwór, który sam wykonuje muzykę i tekst. No i on chwyta za gardło ten utwór. Ja na niego trafiłem, kiedy już robiłem spektakl. To nie jest tak, że sobie go wymyśliłem, że będziemy piosenkę śpiewać na koniec. Bo nawet nie lubię tego typu zabiegów. Ale był tak poruszający i tak autentyczny, tak jego, że on to wykonuje na żywo. I, no i to ciężko później się dyskutuje. Ciężko jest powiedzieć wtedy 19-latkowi: wyjedź z Polski, ty tutaj zabierasz pracę, czy tego typu teksty. To one nie padają już wtedy.
1: I w tym przypadku młodzież od początku wie, że to spektakl?
0: Tak.
1: I też są warsztaty po...
0: Absolutnie tak. Bardzo konieczne, tak? Chociażby, żeby oddzielić te dwa pojęcia od siebie. Oni muszą wiedzieć, co znaczy imigrant, oni muszą wiedzieć, co znaczy uchodźca. Oni muszą wiedzieć, że myśmy też byli uchodźcami. Oni muszą wiedzieć, że nie każdy uchodźca to, czy nie każdy muzułmanin to terrorysta. Znaczy walczymy z pewnymi kalkami, tak? Z takimi mówimy o tak zwanych fake newsach, które teraz jakby są tym pojęciem takim ostatniego roku, chyba słowo to fake news. Opowiadamy historię tak zwanych gwałtów na kobietach w kolonii. Przecież Bild się z tego wycofał z prostowaniem, które już nie trafiło do polskich mediów. Krok po kroku pokazujemy pewne szukanie na siłę wroga. Mówimy mniej więcej tą samą dialektyką, którą Kościół katolicki na świecie mówi. Mówimy o korytarzach humanitarnych. Wtedy jest trochę łatwiej trafić do tych ludzi.
1: I jeszcze spektakl, jeden?
0: Marzenie Nataszy. Tekst adaptowany już na teatr w klasie przeze mnie. Tekst rosyjski o młodej dziewczynie, która zakochała się w wiele starszym mężczyźnie od siebie. Jest to spektakl miłości. Wreszcie zrobiłem spektakl miłości. Jest to tekst o tej pierwszej miłości, takiej całościowej, takiej spalającej. Jakie są skutki tego? Te skutki są bardzo różne. No i tutaj rozmawiamy o emocjach z młodzieżą, rozmawiamy o empatii, nie tylko z dziewczynami, to też jakby chłopcy się bardzo mocno w to włączają. Rozmawiamy, co zrobić, kiedy widzimy, że związek naszej koleżanki jest, no, lekko powiedziawszy, zły. No jest to taki spektakl, który, bo oni są w tak zwanych pierwszych miłościach w tym gimnazjum.
1: Wiek, tak,
0: to jest ten wiek. Więc tutaj trafiamy na młodzież, która bardzo empatycznie wchodzi, wkręca się w tę bohaterkę, rozmawia z nią, dopytuje, ale dlaczego ty w nim, ale przecież nie widzisz tego. Tak bardzo żywo reagują. I później rozmawiamy, to druga część spektaklu, to jest rozmowa o emocjach, o uczuciach. Tak, bardzo fajny spektakl. Swoją drogą, gdybym marzy sobie o takim państwie, w którym nie musiałbym robić kolorowej, tylko właśnie takie spektakle.
1: Ale zarówno kolorowa, jak i ten spektakl, o którym pan mówił ostatnio, to bardzo ważne tematy, o których młodzież chyba rzadko ma przestrzeń, żeby na te tematy porozmawiać z innymi ludźmi.
0: I wracamy do początku, to znaczy często ma, ale to też zależy od mądrego nauczyciela, od tego, ile czasu poświęci młodemu człowiekowi i od rodzica. Ja też widzę, czy i ile czasu rodzice spędzają z młodymi ludźmi, jak oni są zadbani, tak powiem kolokwialnie. Natomiast oni chcą o tym rozmawiać. Chcą o tym rozmawiać, chcą siebie słuchać, co jest najważniejsze. To są tematy, którymi oni żyją. Ja też bardzo walczę z takim przyzwyczajeniem dorosłym, że młody człowiek to tam machnięcie ręką, prawda? Co będę go słuchał, on niech się jeszcze uczy. No nie, on ma strasznie dużo do powiedzenia. Jego świat jest po prostu buzujące emocje za każdym razem, tak? To są niebywałe rozmowy. Ja też mówię, że to, jak my będziemy rozmawiać, czy i jak będziemy rozmawiać z młodymi ludźmi, tak sobie pościelimy, później się będziemy wysypiać, no to za chwilę będą dorośli ludzie przecież.
1: No, myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, żeby rozmawiać i słuchać młodzieży i tego, co ma do powiedzenia.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo. Bartłomiej Miernik z Fundacji Banina, reżyser spektaklu Kolorowa, czyli Biało-Czerwona. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

0: wolą. One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: To jest Meloradio Kielce.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
3: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradio Kielce. Na 103.9 FM.
9: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o takiej placówce, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach. Oferuje ona szereg możliwości, takich aby pogłębiać talenty wśród młodych ludzi, ale też by umieć je odnaleźć. Młodzież ma tutaj wielkie pole do popisu, od szlifowania wokalu czy tańca poprzez umiejętności plastyczne aż do sportu. Ze mną w studiu Meloradia jest dzisiaj zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, pani Luiza Sornat. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Na wejściu do Młodzieżowego Domu Kultury wisi takie motto: uczy, bawi, wychowuje. Czy właśnie tymi zasadami kieruje się Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach?
10: Dokładnie tak. Młodzieżowy Dom Kultury uczy, bawi i wychowuje. I jest to tak naprawdę najkrócej wypowiedziana misja naszej placówki. Dzięki kontynuowaniu wieloletnich dobrych tradycji, już od tak naprawdę dziś 67 lat, aktywnie uczestniczymy w procesie zapewniania pełnych możliwości wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań, a także kształtujemy model spędzania czasu wolnego. Tak naprawdę zaczynaliśmy w 1953 roku, czyli to już jest 67 lat, jak wspomniałam wcześniej. Od około 600 uczestników zajęć, które skupione były w 8 pracowniach, a dziś w Młodzieżowym Kultury działa około 32 pracownie i uczestników mamy na tą chwilę około 1400.
9: Wspomniała pani, że ta liczba pracowni przez lata się zwiększyła. I jakie teraz pracownie przynależą do Młodzieżowego Domu Kultury?
10: Otóż schemat organizacyjny, ten pion dydaktyczno-wychowawczy jest niezwykle rozbudowany. Na tą chwilę w Młodzieżowym Domu Kultury możemy pochwalić się zajęciami, które są skupione w wielu pracowniach. Są to 32 pracownie. Są to pracownie wokalne, gdzie uczestnicy zajęć mogą spróbować swoich sił w takim śpiewie operowym, czy w śpiewie rozrywkowym, muzyki rozrywkowej. Są to również zajęcia plastyczne w pracowniach plastycznych, zajęcia w pracowni choreograficznej, gdzie uczymy się tańca nowoczesnego, również tańca towarzyskiego czy akrobatyki. Mamy również pracownię szachową, klub książki, Akademię Kreatywnego Malucha, czyli tak naprawdę jest to takie małe mini przedszkole. Młodzieżowy Dom Kultury może pochwalić się zajęciami teatralnymi. Mamy swój teatr na Koziej. gdzie mieści się tak naprawdę nasza placówka, oraz zajęcia językowe w artystycznych akademiach językowych, czy pracowni animacji czasu wolnego. Także jak Państwo zdążyli usłyszeć, jest tu bardzo dużo, dużo pracowni i wszystkie te pracownie są prowadzone przez aż 34 nauczycieli. Także myślę, że ten szeroki wachlarz tych zajęć dodatkowych oferuje coś dla każdego. Każdy może wybrać coś dla siebie, tak? Tym bardziej, że uczestnicy naszych zajęć bardzo często łączą te pracownie i są uczestnikami zarówno na przykład zajęć plastycznych, jak i choreograficznych. My stwarzamy taką możliwość i uczestnicy zajęć mogą równolegle być uczestnikami wielu pracowni.
9: Biorąc pod uwagę, że zakres tych pracowni jest tak szeroki i też placówka skupia ponad 1000 tutaj uczniów, to też mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o te zajęcia, to są one podporządkowane jakiejś określonej grupie wiekowej, czy jak to wygląda w praktyce?
10: Oczywiście niektóre zajęcia wymagają tego, by uczestnicy zajęć byli podporządkowani określonym grupom wiekowym, zwłaszcza jeżeli są to uczestnicy, którzy są początkujący. Na przykład na zajęciach tanecznych możemy zaobserwować takie kategoryzowanie, tak? Czyli przyjmujemy uczestników zajęć od lat na przykład 5 i w niektórych pracowniach, tak jak już wspomniałam, jest to bardzo istotne, te kategorie wiekowych, ale na przykład w zajęciach szachowych nie jest istotny wiek, ale tak naprawdę umiejętności. Także wszystko zależy od tego, jaka to jest pracownia, jakie to są umiejętności. Tak samo na zajęciach językowych. Wszystko rzeczywiście w tym przypadku również zajęcia są w odpowiednich kategoriach poukładane. Jest to tak, żeby dzieciaki w wieku lat na przykład 6 uczestniczyli na zajęcia ze swoimi rówieśnikami.
9: Skoro są różne grupy wiekowe, to jaki jest tutaj zakres lat, jeśli chodzi o uczestnictwo w tych zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury?
10: Uczestnikami zajęć Młodzieżowego Domu Kultury są dzieci w wieku szkolnym, czyli tak naprawdę od lat 5 do lat 18. Czasami robimy wyjątki i przyjmujemy na niektóre zajęciach od lat 4, zwłaszcza właśnie do Akademii Przedszkolaka, czy na zajęcia nawet plastyczne, taneczne. Mamy taką możliwość. No, tak jak powiedziałam, do lat 18, w wyjątkowych sytuacjach do lat 19, ale tak jak wspomniałam, w wieku szkolnym.
9: Biorąc pod uwagę, że zakres tutaj możliwości dla młodzieży jest bardzo szeroki, poprzez właśnie umiejętności wokalne, taneczne, to czy młodzież bierze tutaj udział na przykład w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim czy też międzynarodowym?
10: Oczywiście, jesteśmy bardzo dumni z naszych absolwentów i z uczestników naszych zajęć. Wielu z nich tak naprawdę wybrało zawodowo drogę artystyczną. Pracują m.in. w Teatrze Buffo, w Teatrze Roma, śpiewają, grają w popularnych zespołach artystycznych i naszymi działaniami przyczyniamy się także do powstania stałej strefy uczestników aktywnych, takich bywalców imprez artystycznych, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury, oświaty. I tak próbuję sięgnąć teraz pamięcią. Mieliśmy wielu tak naprawdę uczestników zajęć, którzy dziś jakoś funkcjonują w tym świadku artystycznym, między innymi Anna Józefina Lubieniecka, niegdyś wokalistka z Varus Max, to właśnie też również jest naszą uczestniczką naszych zajęć wokalu, pani Grażyny Budziarz. Czy mamy tu również wielu uczestników, którzy brali udział w takich programach jak Szansa na Sukces, The Voice of Poland, Mam Talent. Obecnie w zespole Sounding Grace śpiewa Sylwia Zapała, również uczestniczka naszych zajęć wokalnych, również u pani Grażyny Budziarz. Także tych osób, które gdzieś tam osiągnęły bardzo dużo, a w tym momencie sobie przypomniałam również Małgosia Główka, wokalistka zespołu Kama Sutra, także tych uczestników zajęć, którzy osiągnęli coś na arenie ogólnopolskiej, mamy naprawdę wielu. Jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. No, jesteśmy w stałym kontakcie tak naprawdę z tymi ludźmi. Również mieliśmy okazję ich zaprosić na nasze 60-lecie Młodzieżowego Domu Kultury i tam też mieli swój taki mały mini recital, w którym mogliśmy tak naprawdę powspominać te czasy, kiedy uczestniczyli tutaj w naszych zajęciach.
9: Czy młodzież, która wybiera zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury, zawsze wie, co chce robić, gdy przychodzi, czy też zdarza się, że się zapisują na różne zajęcia, a właśnie dopiero podczas tych zajęć uświadamiają sobie, co tak naprawdę chcą robić?
10: Myślę, że żadne dziecko nie jest w stanie od samego początku zweryfikować, kim będzie, jaki zawód będzie wykonywało i bardzo często to rodzice są inicjatorami zajęć, w których oni uczestniczą i ja myślę, że to wcale nie jest jakby, nie jest to zła ścieżka. Oni mają tak naprawdę szansę spróbować wielu rzeczy i z czasem to wygląda w ten sposób, że albo zostają, są wierni swoim pasjom, czy to zajęciom wokalnym, albo po roku spotykamy się w innych pracowniach. Bardzo często jest tak, że na swoim przykładzie widzę, że zaczynają czasami dzieciaczki w wieku lat 6 i kontynuują tutaj naukę naprawdę do momentu uzyskania pełnoletności. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę wspaniała okazja, że wszystkie dzieci, uczestnicy naszych zajęć, oni mają wybór. To nie jest tak, że ktoś jest tutaj przymuszany, poza tym są to zajęcia bezpłatne, także nikt nie jest tu przymuszany, każdy może spróbować, to jest tylko deklaracja pewnego rodzaju chęci uczestnictwa w zajęciach i myślę, że to jest fantastyczne miejsce do spróbowania siebie, swoich sił na wielu płaszczyznach, tak? Czy na płaszczyźnie artystycznej, mam tutaj na myśli lekcje śpiewu, czy tańca, czy na płaszczyźnie artystycznej w pracowni plastycznej. Także nikt nie jest zobligowany do bycia, czy zagwarantowania swoim rodzicom, żadne dziecko nie jest zobligowane, że osiągnie sukces. Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby się bawić, troszkę może uczyć. Myślę, że najważniejszą taką istotną sprawą jest to, że my nie poddajemy tutaj dzieci żadnemu systemowi oceniania, które by jakoś bardzo stresująco wpływało na ich rozwój.
11: Wspomniała Pani tutaj, że zajęcia są bezpłatne. Zakres zajęć jest bardzo szeroki. Jak zatem wygląda rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach?
10: Otóż co roku w miesięcu maj i czerwiec rozpoczynamy rekrutację na zajęcia na kolejny rok szkolny. Jesteśmy placówką nieferyjną, w związku z powyższym zajęcia trwają u nas tak naprawdę przez cały rok, również i ferie zimowe, jak i w wakacje. Ale w maju w pierwszej kolejności deklaracje uczestnictwa w zajęciach mogą składać osoby, które kontynuują naukę u nas w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli osoby, które są już zapisane na zajęciach. One mają pierwszeństwo w zapisaniu się na takie zajęcia. W dalszej kolejności w miesiącu czerwiec zapisują się nowi uczestnicy zajęć i tak naprawdę jeśli chodzi o możliwość czy zapisania się na zajęcia, czy prawdopodobieństwo przyjęcia na takie zajęcia jest dosyć duże, w zależności tak naprawdę od tego też, jakie to są zajęcia, bo jeżeli są to, na niektóre zajęcia obowiązują oczywiście takie, powiedzmy, egzaminy czy eliminacje wstępne, ale są też zajęcia czy pracowni, gdzie tych egzaminów czy przesłuchań nie ma. W związku z powyższym jakby gwarancją dostania się na zajęciach jest tylko i wyłącznie wypełnienie deklaracji uczestnictwa w takich zajęciach i oczywiście ta deklaracja musi być złożona w odpowiednim terminie.
11: Wspomniała Pani też, że Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach jest placówką nieferyjną. Są tutaj zajęcia, więc w ferie i w wakacje. Czy to są te same zajęcia, które ma młodzież w ciągu roku, czy w związku z tym, że to są ferie czy wakacje, troszeczkę one się różnią, są jakieś takie specjalne?
10: Otóż w czasie ferii zimowych nauczyciele są tutaj dostępni dla wszystkich uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie tylko, ponieważ zajęcia te dostępne są dla wszystkich dzieci miasta Kielce. W związku z powyższym jesteśmy zobligowani do prowadzenia zajęć również otwartych, co wiąże się z tym faktem, że są to zajęcia, które nie zawsze wynikają z harmonogramu dnia, ale są to głównie warsztaty otwarte, prawda? Warsztaty plastyczne czy warsztaty wokalne dla wszystkich dzieci, ale oczywiście są też również takie zajęcia, które również są zajęciami otwartymi, ale one odbywają się według swojego harmonogramu.
11: Czy Młodzieżowy Dom Kultury organizuje jakieś wydarzenia przy współpracy z lokalnym środowiskiem?
10: Młodzieżowy Dom Kultury podejmuje współpracę oczywiście ze środowiskiem lokalnym i w zaufaniu do naszych umiejętności działań świadczy powierzenie nam odpowiedzialnych zadań. Od kilku lat Urząd Miasta organizuje Święto Kielc, powierza nam jedną z trzech scen, dając możliwość do organizowania dwudniowego festynu rodzinnego. dzieci miastu. Również uczestniczymy w tak zwanych białych nocach. Również organizujemy koncerty z okazji wyręczania Nagród Nadzieje Kielc, występy artystyczne. Podczas imprezy organizowane w współpracy z Urzędem Miasta przy takich imprezach jak Retro Park. Współpracujemy przy okazji organizacji jarmarków świątecznych, czy Kielce biegają. Organizujemy również współorganizujemy festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka z Urzędem Miasta. Dzięki współpracy ze środowiskiem, którego przedstawicielem jest Urząd Marszałkowski, współorganizowaliśmy różnego rodzaju festyny z okazji Dnia Dziecka, występy artystyczne z okazji na przykład przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czy kreatywny Dzień Dziecka. Także współpracujemy z wieloma podmiotami Urzędu Miasta. Jesteśmy zadaniowani co roku na różnego rodzaju imprezy.
11: W ramach Młodzieżowego Domu Kultury mamy nie tylko zajęcia artystyczne, które mają uczyć, bawić, ale też są takie, które są nastawione na rozwój intelektualny. Między innymi w Młodzieżowym Domu Kultury działa Klub Książki. I jakie tutaj mamy zajęcia?
10: Tak, zgadza się. Na zajęciach w Klubie Książki organizowane są spotkania między innymi z bajką. Jest to tak zwana bajkoterapia, która pomaga dzieciakom w rozumieniu trudnych sytuacji życia codziennego i właśnie poprzez czytanie tych tekstów, które mają charakter terapeutyczny. Mamy również zajęcia, które mają taką bardzo wdzięczną nazwę Mały Konstruktor. Są to zajęcia, które łączą zabawę klockami Lego z biblioterapią i zaangażowane są w nie dzieci, które poznają otaczający świat i próbują zrozumieć trudne sytuacje życia codziennego. Mamy również zajęcia, które nazywają się Mądre Dziecko i są to tak naprawdę treningi pamięci, koncentracji, uwagi oraz szybkiego czytania. Rozwijają zdolności przyswajania nowych informacji. Poznajemy tam proste eksperymenty, które motywują do sięgania po książkę tak naprawdę.
11: Czy Dom Kultury oprócz tego, że bierze udział w przeróżnych konkursach na przykład w całej Polsce, to czy sam organizuje jakieś konkursy, w których na przykład młodzież bierze tutaj aktywnie udział co roku, czy też może jakieś inne cykliczne imprezy?
10: Oczywiście rozwijamy zainteresowania artystyczne, intelektualne i sportowe w ramach stałych zajęć. Organizujemy otwarte imprezy artystyczne, wystawy, konkursy czy festiwale oraz przeglądy. Takim charakterystycznym konkursem typowo, który odbywa się w ramach naszej placówki, jest konkurs Pasji i Talenty organizowanym corocznie w ramach ferii zimowych czy konkurs piosenki anglojęzycznej oraz ogólnopolski konkurs pieśni i kolęd Gloria. Także oczywiście uczestnicy naszych zajęć bardzo często stają się uczestnikami innych konkursów, ale jesteśmy też gospodarzami konkursów, które są organizowane również w naszej placówce.
11: Wspomniała Pani tutaj, że wystawy, czyli rozumiem, że uczestnicy Młodzieżowego Domu Kultury, młodzież właściwie, może liczyć na to, że ich prace będą gdzieś tutaj wystawione i wtedy te wystawy są tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury, czy może na przykład w jakichś innych placówkach kulturalnych na terenie Kielc?
10: Nie tylko w Młodzieżowym Domu Kultury. Wystawy te organizowane są również w takich miejscach jak PWA, gdzie uczestnicy naszych zajęć bardzo często mogą zaprezentować swoje umiejętności czy zdolności plastyczne. W tym roku byłam wielokrotnie uczestnikiem takich wystaw. Są to przepiękne prace. Nie tylko prace plastyczne, ale również w tym roku mieliśmy okazję obejrzeć pracę adeptów w dziedzinie fotograficznej. To były prace uczestników naszych zajęć, także staramy się wychodzić poza mury Młodzieżowego Domu Kultury i tak jak wspominałam, bardzo często nasze prace stają się częścią wystaw artystycznych nie tylko, tak jak powiedziałam, Młodzieżowego Domu Kultury, ale innych placówek kulturalnych w Kielcach.
11: Czy podczas zajęć młodzież tutaj chętnie się integruje między sobą, czy niekoniecznie?
10: No, myślę, że tak, oczywiście. Są pracownie, w których spotykamy niepowtarzalny klimat i bardzo, bardzo serdeczną atmosferę. Byłam wielokrotnie uczestnikiem, również uczestnikiem takich warsztatów czy zajęć, gdzie zdecydowanie mogłam zaobserwować taką szczególną więź między tymi dzieciakami, której ciężko tak naprawdę to świadczyć czy zaobserwować w szkole, bo te dzieci są tutaj zrelaksowane, one realizują podczas tych zajęć swoje pasje, w związku z tym są bardzo otwarte, można powiedzieć nawet wyluzowane. Tak naprawdę one nie są tylko uczestnikami tylko tych zajęć, ale sam fakt, że podczas na przykład ferii zimowych czy półkolonii w okresie trwania wakacji, one decydują się na to, żeby tu wracać, gdzie mogą zostać z powodzeniem w domu. One decydują się na to, żeby ten czas spędzić również z tym nauczycielem prowadzącym. Także musi być coś niezwykłego, niezwykła atmosfera, która panuje na tych zajęciach, że one decydują się na to, żeby tu wracać. Poza tym ta powracalność na te zajęcia jest ogromna. To nie jest tak, że zapisują się tutaj dzieciaki na rok i odchodzą. Nie. Obserwujemy ogromną powracalność na zajęcia i myślę, że ten sukces jest przypisywany właśnie tej atmosferze, czy nauczycielom, na pewno nauczycielom prowadzącym te zajęcia, którzy dbają o odpowiedni klimat, o to, by realizowane były te pasje w takiej szczególnej, wyjątkowej atmosferze.
11: Co wyróżnia Młodzieżowy Dom Kultury na tle innych placówek dla młodzieży w Kielcach?
10: Tym, co nas wyróżnia, to jest ten szeroki wachlarz zajęć, tak? Mamy ogromny wybór, czyli rodzice, którzy przychodzą do nas zapisać dziecko na zajęcia, mają do wyboru naprawdę bardzo dużo zajęć dodatkowych, gdzie równolegle tak naprawdę mogą zapisać na te zajęcia, na 3 zajęcia, na 2 zajęcia z swojego dzieciaka. Mogą być to zajęcia, tak jak powiedziałam wcześniej, wokalne, plastyczne, muzyczne, zajęcia z tańca, czy zajęcia w pracowni szachowej, w klubie książki, zajęcia językowe. Także to jest coś, co nas wyróżnia pośród innych placówek o charakterze artystycznym, że jednak jest ogromny wybór, że są to zajęcia bezpłatne.
11: A czy dzieci, poza tym, że przychodzą tutaj na takie zajęcia, na których mogą rozwijać swoje pasje, talenty, to czy mają tutaj takie miejsce, gdzie na przykład mogą spędzić po prostu wolny czas, jeśli na przykład w domu nie mają z kim zostać?
10: Tak, i są to zajęcia w pracowni animacji czasu wolnego. My na tych zajęciach pomagamy dzieciakom w wszelkiego rodzaju problemach w odrobieniu pracy domowej, czy szukamy dla nich, tak naprawdę próbujemy odnaleźć wspólnie razem z nimi zajęcia czy pasje, które mogłyby ich zainteresować. Także to są takie bardzo, bardzo luźne zajęcia, ale są i jesteśmy otwarci na wszystkich uczestników, na każdego, kto tutaj przyjdzie. Dla każdego, kto tutaj przyjdzie do Młodzieżowego Domu Kultury, znajdziemy coś, co mogłoby odpowiadać, czy nawet pomożemy w znalezieniu czegoś, co mogłoby ich zachęcić do tego, żeby pozostać z nami dłużej. To jest taki, można, taki punkt zaczepienia, prawda? Coś, co może sprawić, że od tego może zacząć się ta nasza przygoda w Młodzieżowym Domu Kultury. Takie zapoznanie z pozostałymi pracowniami, prawda? Czy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
11: A czy istnieje na przykład taka możliwość, że jeśli dane dziecko jest zainteresowane jakimiś zajęciami, to może po prostu wejść na takie zajęcia i nie wiem, być jako taki wolny słuchacz i zobaczyć, jak one wyglądają i ocenić samo, czy rzeczywiście je interesuje i chciałoby na nie się zapisać?
10: Tak, i oczywiście w momencie, kiedy, bardzo często zresztą stosujemy taką praktykę, że w momencie, kiedy rodzic pojawia się, nawet czasami sami pyta, na czym polegają zajęcia, od kiedy można zapisać dziecko, bardzo często nauczyciele wychodzą z taką propozycją po prostu przyjścia, bez konieczności od razu zapisania się na te zajęcia, przyjścia na zajęcia i zorientowania się w sytuacji, jak one wyglądają. To jest taki czas, próba dla takiego potencjalnego naszego uczestnika zajęć, w którym on może zorientować się, czy to jest coś dla niego, czy te zajęcia są interesujące, czy też nie. Bardzo często ja sama w ramach swoich zajęć w Artystycznej Akademii Językowej praktykuję w taki sposób i bardzo często zapraszam dzieci i proponuję im po prostu, żeby usiadły, zobaczyły, jak wyglądają takie zajęcia, a po jednych zajęciach, czy też po 2 zajęć, mogą dopiero wtedy zdecydować, czy przyjdą, czy chcą zostać z nami na dłużej. Także samo uzupełnienie deklaracji uczestnictwa nie jest jakby obligatoryjne do pozostania na dłużej. Ta deklaracja jest tylko takim, tak jak sama nazwa wskazuje, jest tylko deklaracją, że chcemy uczestniczyć, czy nasze dziecko chce uczestniczyć w zajęciach, ale nikt nikogo nie przymusza, zawsze można zrezygnować w każdej chwili. Oczywiście nie dzieje się to bardzo często, bo raczej jest tendencja taka, że dzieci pozostają. Nawet jeżeli ktoś nie czuje się dobrze na jakichś zajęciach, zawsze jest możliwość przejścia do innej pracowni i odnalezienia czegoś dla siebie.
11: Tak na koniec powiedzmy już sobie, kiedy się odbywają w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach zajęcia i czy ich uczestnicy są podporządkowywani pod jakiś konkretny harmonogram?
10: W Młodzieżowym Domu Kultury zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach głównie popołudniowych. W niektórych pracowniach mamy sztywno ustalone harmonogram pracy. Mam na myśli tutaj zajęcia grupowe typu zajęcia plastyczne czy zajęcia językowe, zajęcia taneczne, gdzie nie jesteśmy w stanie każdemu uczestnikowi zajęć przypodporządkować własnego planu do jego planu zajęć, prawda? Ale tak jak powiedziałam, są te zajęcia głównie popołudniowe ze względu na to, że czekamy na ten moment, w którym to dzieciaki kończą zajęcia w szkole, mają tą chwilę czasu na to, żeby zjeść obiad czy lunch i później przychodzą do nas. W pracowniach wokalnych sytuacja jest o tyle inna, że tutaj bardzo często nasi nauczyciele starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych uczestników zajęć i próbować dopasować w pewnym zakresie ich plan szkolny do planu MDK-owskiego. I tutaj mamy pewną możliwość i pójście, tak mówiąc kolokwialnie, na rękę i staramy się tak to wszystko ułożyć, żeby dzieciaki były zadowolone.
11: A czy w Młodzieżowym Domu Kultury są prowadzone jakieś zajęcia, które kładą nacisk na rozwój indywidualny młodzieży?
10: O rozwoju intelektualnym możemy mówić w przypadku zajęć muzycznych. Są to m.in. zajęcia wokalne czy zajęcia z instrumentów. Na takich zajęciach wokalnych dzieciaki są zazwyczaj łączone w grupy dwu- bądź trzyosobowe i tak naprawdę te dwuosobowe zajęcia są o tyle fajne, że one mają szansę na to, żeby obserwować siebie. Na tych zajęciach bardzo często nawiązują się nowe kontakty, nowe przyjaźnie. To też jest dobry pomysł, dlatego że bardzo często obserwujemy, że cała godzina poświęcona dla jednego dzieciaczka jest bardzo często dosyć wyczerpująca i one mają chwilę po to, żeby odpocząć, czy właśnie zaobserwować, jak pracuje rówieśnik na takich zajęciach, czy w jaki sposób można pracować z każdym dzieciakiem, tak? Także one się uczą nie tylko od nauczyciela, ale od siebie. I tak jak powiedziałam, nawiązują się naprawdę bardzo fajne, nowe znajomości i one chyba tak naprawdę bardzo lubią tą formę tych zajęć. Także indywidualnych zajęć, stricte indywidualnych, takich nie posiadamy, ale tak jak w przypadku powiedziałam zajęć wokalnych czy nawet instrumentów, to tak oczywiście staramy się, żeby na takich zajęciach nie było zbyt wiele dzieciaków, ponieważ tutaj rzeczywiście nauczyciel musi mieć czas po to, żeby mógł poświęcić temu uczniowi więcej uwagi.
11: Wspomniała Pani, że oni tutaj właśnie mają fajną atmosferę. A czy Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach organizuje takim dzieciom na przykład co jakiś czas wyjazdy integracyjne?
10: Takich wyjazdów integracyjnych dzieciaki mogą doświadczyć przede wszystkim głównie w trakcie ferii zimowych czy ewentualnie ferii letnich, czyli wakacji. W ramach ferii zimowych mamy takie cykliczne wyjazdy, czy to są wyjazdy z Sopkowa, które są organizowane dla wszystkich pracowni, nie tylko dla dzieciaków z MDK, ale również dla wszystkich dzieciaków miasta Kielce. I właśnie te wyjazdy mają służyć temu, by dzieciaki ze wszystkich pracowni mogły się zapoznać i nawiązują się również kolejne przyjaźnie, nowe przyjaźnie. Mamy również takie propozycje dla dzieciaków wewnątrz pracowni, na przykład wewnątrz tylko pracowni plastycznych i staramy się dobierać dla takich dzieciaków wycieczki, które będą odpowiadały ich zainteresowaniom. Na przykład w przypadku pracowni plastycznej organizujemy już chyba drugi rok z rzędu wycieczkę do muzeum w Ćmielowie, do Muzeum Porcelany. Tam też dzieciaki mają okazję, by zakupić na przykład jakąś pamiątkę. Zwykle jest to jakiś kubek i później one mogą udekorować dowolną metodą ten kubek, dowolną metodą plastyczną, tak? Także staramy się integrować jak najbardziej te dzieciaki, żeby to... I wychodzimy tutaj, bo tak jak powiedziałam, wychodzimy poza mury MDK-u, także nie wszystkie zajęcia na przykład w ramach ferii zimowych odbywają się w placówce na ulicy Koziej, ale tak jak powiedziałam, wychodzimy poza i wyjeżdżamy. Bardzo często też obserwuję wśród pracowni, że nauczyciele próbują integrować sami swoje dzieciaki, nie tylko my w ramach ferii zimowych, ale organizuję im na przykład ogniska, czy to są ogniska takie, które odbywają się na początku bądź pod koniec roku szkolnego. Także Bardzo dużo inicjatyw podejmujemy w takim celu, by te dzieci czuły się tutaj jak najbardziej swobodnie i nie tylko przychodziły na te zajęcia, ale bardzo lubiły również i siebie.
11: A czy w ramach na przykład takiej pracowni artystycznej wychodzi się też tutaj poza mury, żeby na przykład malować pejzaże jakieś z terenu Kielc?
10: Tak, oczywiście. I bardzo często dzieciaki w ramach na przykład zajęć plastycznych wychodzą na różne wystawy. Czy to są wystawy w Galerii BWA, czy do Muzeum Dialogów w Kielcach, czy do Muzeum Zabawek. Bardzo często mamy to w swojej praktyce i uważam, że absolutnie jest to niezwykle rozwijające i myślę, że one lubią taką formę wyjścia poza budynek tej placówki.
11: Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiałyśmy o Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. Jest to placówka, która bezpłatnie oferuje szereg zajęć artystycznych, zarówno wokalnych, plastycznych, sportowych dla młodzieży z Kielc. Co warto podkreślić, nie trzeba się tutaj od razu zapisywać na zajęcia, można po prostu przyjść i zobaczyć, czy rzeczywiście dziecko będzie chciało z konkretnych zajęć korzystać, a dopiero później można się na nie zapisać. O działalności tej młodzieżowej instytucji opowiedziała nam dzisiaj jej wicedyrektorka, pani Luisa Sornat. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie.
11: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.

0: Radia Kielce.
1: Wiosna w pełni, zimni ogrodnicy już właściwie za nami, bo zimna Zośka była w piątek. Juwenaliowe imprezy trwają, wszak juwenaliowy weekend jest i rozgościł się z nami na dobre. Pogoda mogłaby być lepsza, ale cóż, na wszystko wpływu nie mamy. Dzień dobry, witajcie na 103,9 FM. Michał Pustuła, kłaniam się. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. No, o czym dziś sobie porozmawiamy? Między innymi o tym, co w przyszły weekend i w ostatni weekend maja dziać się będzie w stolicy Świętokrzyskiego, czyli w Kielcach, na antenę wjeżdża. I to naprawdę dosyć grubo. Geofestiwal, bo tych imprez będzie cała masa. O szczegółach na początek opowie nam prezydentka Kielc Agata Wojda. Oprócz tego zajmiemy się także dziś pierwszą pracą u marszałek. Ale o szczegółach za kilka minut. Jak na razie Geofestiwal. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Zapraszam.
2: Geofestiwal odbywa się w bardzo malowniczych miejscach, które są naszymi perełkami, naszymi atrakcjami i naszymi wizytówkami. Miejsca, których jesteśmy szalenie dumni, ale też nie jesteśmy samolubni, bo z miejsc, których jesteśmy dumni, chcemy się nimi chwalić i zapraszać do spędzania czasu w ich przestrzeni, naszych mieszkańców, ale także gości spoza Kielc i spoza województwa świętokrzyskiego. To faktycznie jubileusz, piątka geofestiwalu i znów ożywiamy w taki bardzo intensywny sposób przestrzenie, które już w taki naturalny sposób stały się miejscami, w których Kielczanie lubią spędzać czas, ale też dajemy im szansę, żeby ten czas był intensywny, aktywny i satysfakcjonujący. W tym roku geofestiwal odbędzie się w maju. To już jest ten czas, kiedy intensywnie patrzymy w niebo i na prognozy pogody i będziemy trzymać kciuki, żeby dwa ostatnie weekendy majowe to był ten czas, kiedy pogoda będzie dla nas łaskawa, ponieważ cała masa atrakcji przygotowana przez pierwszy weekend, 23-24 maja, właśnie tutaj, na Kieleckiej Kadzielni, a kolejny weekend to jest Centrum Geoedukacji, czyli Wiecznia i przepiękny, niedawno otworzony na nowy sezon ogród botaniczny, który już na otwarcie sezonu zgromadził 5000 odwiedzających, i po prostu idziemy na rekord. Ale żeby ten rekord był możliwy, do tego gorąco zachęcamy. To są perełki. To są perełki, na które mamy dowody, ponieważ jesteśmy także z tymi przestrzeniami, z częścią z nich w światowej sieci UNESCO. To są miejsca, które stanowią takie kotwice promocyjne miasta, ale też stanowią bardzo istotne punkty turystyczne. A my co roku podczas geofestiwalu staramy się pokazywać, jak te przestrzenie mają ogromny potencjał. Że to są nie tylko urokliwe miejsca, ale także takie miejsca, w których można intensywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i organizować różnego rodzaju aktywności. Jak widzicie Państwo naokoło, te aktywności czasem po pewnych pomysłach zostają z nami na dłużej i to nas bardzo cieszy, ale zawsze podczas geofestiwalu chcemy pokazać nowy potencjał. I to jest impreza skrojona dla każdego. To jest impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi aktywny wypoczynek, ten, który lubi ekstreum i ten, który lubi trochę poleniuchować po to, żeby przyjść, odpocząć, spotkać się ze znajomymi. Mało tego, to jest też impreza, która nie ma barier wiekowych. Impreza dla całych rodzin, od najmłodszych, którzy na pewno podczas tych dwóch weekendów nie będą się nudzić, także po tych, którzy już są w wieku senioralnym, ale w takim, który pozwala im jeszcze na takie pełne korzystanie z naszych atrakcji. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny geofestiwal, jak to na jubileusz przystało, zgromadził tak dużą liczbę partnerów. Będziemy dzisiaj o tym mówić, jak wiele lokalnych przedsiębiorców, firm zaangażowało się w to, żeby promować geofestiwal, ale jednocześnie także promować swoje lokalne produkty. Ja tylko powiem, bo o tym będą mówić moi współpracownicy, że podczas geofestiwalu, już mogę powiedzieć, przekroczyliśmy 100 atrakcji. Że setka pękła, będzie ponad 100 atrakcji, które przez dwa weekendy będziemy oferować wszystkim uczestnikom. I zanim poznacie Państwo te szczegóły, ja gorąco, gorąco zapraszam. Geofestiwal to jest nasza marka promocyjna, to jest nasza perełka, a miejsca, w których się będą odbywać, to są miejsca nie do podrobienia, których w całym kraju i także poza granicami naszego kraju po prostu nam bardzo zazdroszczą.
3: Głos zabierze Bartek Świtek. Tyrolki na Kadzielni.
4: Te ekstremalne rzeczy, dokładnie. Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni. Przygotowaliśmy szereg aktywności takich przestrzennych, szlagierowa, tyrolka, Via Ferraty. Oprócz tego warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym. Odpowiadam za tą taką bardziej, nazwijmy to, ekstremalną część geofestiwalu, chociaż tak naprawdę ona nie jest ekstremalna. Ona jest przeznaczona dla każdego. Tutaj tak parafrazując King Size, to jest King Size dla każdego. Każdy będzie mógł skorzystać z tych aktywności przygotowanych przez nas.
3: Jacek Śniadecki, bardzo proszę, prezes PTTK Oddział Kielce.
5: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy na terenie geofestiwalu
0: festiwalu zakończy się, będzie miała miejsce meta naszej dorocznej imprezy, czyli 25. Świętokrzyskiej. To jest impreza na 25 km w tym roku, ponad nawet 25 km, która będzie wiodła ścieżkami po Kielcach, ale po paśmie dymińskim, paśmie posłowickim naszych tutaj wspaniałych gór, to wszystko jest w granicach Kielc, to też chcemy pokazać. I meta będzie na Kadzielni. W tej imprezie weźmie udział ponad 350 uczestników z całej Polski. No mniej więcej 40% uczestników są to uczestnicy spoza województwa świętokrzyskiego, także będzie to impreza duża. W sobotę meta będzie właśnie zlokalizowana na Kadzielni. To jest jedna z naszych aktywności w ramach Geofestiwalu. Kolejną taką aktywnością to będzie nasz namiot, takie centrum informacyjne całego festiwalu, które będzie zlokalizowane również na Kadzielni. Stamtąd co 2 godziny będą ruszać wycieczki z przewodnikami świętokrzyskimi, którzy będą oprowadzać po Kadzielni i opowiadać o pięknie tego miejsca. Podobnie również nasi przewodnicy będą za tydzień później na części festiwalu, który będzie się odbywać na Wieczni. Będą zabawy rodzinne, gry towarzyskie, konkursy. To wszystko będzie w ramach tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Geofestiwalu, cieszymy się, że możemy tutaj być i myślę, że troszeczkę też dzięki tej współpracy nasze imprezy wspólne będą rosły z roku na rok.
3: Jest z nami również przedstawicielka z Peleo Klubu Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Agnieszka Szrek-Burczyk.
5: Proszę Państwa, nam jest niezwykle miło po raz kolejny brać udział w Geofestiwalu. W zasadzie od samego początku uczestniczymy w tej imprezie. W tym roku dla nas też mały jubileusz, ponieważ w sobotę organizujemy Mistrzostwa Polski w technikach linowych i jaskiniowych również po raz 5. tutaj na Kieleckiej Kadzielni. Kadzielnia pomimo prób zmiany lokalizacji broni się. Wszyscy chcą tutaj do nas przyjeżdżać. Fantastyczne miejsce, a Mistrzostwa Polski to taka impreza najważniejsza dla świata jaskiniowego w naszym kraju. Będzie się dużo działo, będzie widowiskowo. Przyjadą taternicy i taterniczki jaskiniowi z całej Polski, więc zachęcamy do oglądania. A w niedzielę będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń. Będzie się dużo działo. No i oczywiście jedna z większych atrakcji samej Kadzielni to jaskinie na Kadzielni, po których nasi pracownicy oprowadzają. Są to też członkowie naszego klubu, także osoby z dużym doświadczeniem jaskiniowym. Jaskinie można odwiedzać oczywiście nie tylko podczas Geofestiwalu, ale również w inne dni. Działamy od kwietnia do końca października, więc zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie.
3: Proszę o zabranie głosu Katarzynę Telkę, Urząd Miasta Kielce, która jest koordynatorką zawodów na skateparku i atrakcji dla dzieci na Kadzielni.
6: Jak Kadzielnia, to oczywiście skatepark. I w sobotę na skateparku odbędą się ekscytujące zawody Ride the Future przygotowane przez Festiwal Sportów Miejskich. Są to atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, najlepszych zawodników, mistrzów polskich, medalistów Pucharu Europy w jeździe na BMX-ach, a także hulajnogach wyczynowych, ale także warsztaty dla najmłodszych. Organizatorzy będą również prowadzić zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Na te warsztaty obowiązywać będą zapisy i na stronie organizatora ridethefuture.pl. Liczba miejsc oczywiście ograniczona, ale będzie też możliwość zapisania dzieciaków na warsztaty tutaj na miejscu na skateparku. W kolejnym dniu w niedzielę skatepark to warsztaty prowadzone przez Fundację Wywrotkowani i tutaj będą również zajęcia i pokazy w godzinach od 12 do 15 jazda na wrotkach. Taką kolejną atrakcją, która po raz pierwszy będzie prowadzona Kadzielni w ramach Geofestiwalu, to właśnie pokaz tańczących dinozaurów. Zawitają do nas tuptozaury z Jura Park Bałtów, które to pokazy będą prowadzone w godzinach od 12 do 18 o każdej pełnej godzinie. Myślę, że to będzie coś fajnego właśnie dla najmłodszych odbiorców tego geofestiwalu. W strefie chillu i relaksu przygotowaliśmy również strefę aktywności i zabaw dla dzieci. Będzie z nami Happy Jumper, będzie Binkowski Resort, a także warsztaty i animacje organizowane przez Fundację Przystań dla Natury.
3: Głos zabierze Michał Poro z Centrum Geoedukacji.
7: Piąta edycja geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifiarza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolsem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design i Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie, między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Liliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie, a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą, o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą, o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy, między innymi już 30 maja, pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
3: O propozycjach ogrodu botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
8: Tradycyjnie ogród botaniczny kończy geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, geofestiwal w ogrodzie botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje geofestiwalu w ogrodzie, no, wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 moc atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych.
1: To dopiero pod koniec maja, ale już warto przyszykować trochę czasu. Zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego magazynu.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
1: Och, kto spośród was nie marzy o tym, żeby skończyć studia i co dalej? No właśnie, i dostać pierwszą fajną pracę. Taka możliwość się pojawia, taki program został ogłoszony w naszym województwie, dokładnie na Politechnice Świętokrzyskiej, tuż przed juwenaliami, które rozpoczęły się w miniony poniedziałek. My nie o zabawie, tylko o ciężkiej pracy i odpowiedzialnej charówce, albo odwrotnie. W każdym razie, jak to wszystko wygląda, o tym mogliśmy dowiedzieć się na konferencji prasowej, na którą już teraz zapraszam na początek marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.
10: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla uczelni, studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. I to będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa, i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie państwa zachęcam, tych państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs tak, aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.

0: Wszystko urząd marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz wspomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
1: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
2: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja. informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski i

0: dyrektor mało zarabia, zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli Państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia, dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę, nie wiem czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od Was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z Wami. Chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że pierwsza, druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
1: Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa świętokrzyskiego.
2: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
1: Oczywiście ten start tych naborów już niedługo. Wszystkiemu będziemy przyglądać się na antenie, ale już nie dziś, bo czas przeznaczony na nasze dzisiejsze spotkanie już powolutku dobiega końca. Ja życzę Wam miłej dalszej części weekendu. I oczywiście do usłyszenia w Melo Radio na 103.9 FM. Michał Pustuła, cześć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Kielce.

0: Kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Morliny są gorące.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie. Radio Kielce.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To nie może być przypadek.
7: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
8: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i 112 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
8: 6. dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano!

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej. Fajny polski numer.

Vintage Culture Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate. Zł. 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy. Kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje, 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptop, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Lato w Half Price.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Robin Schulz, Alanek, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line'a wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Worth It. To gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: To pewne. Niskie ceny są

Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jack Style na początek, opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę. Reklama.

0: Sztuka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Card Extra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak, zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melem.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Przed obniżki 8,99, teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów, cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał.

0: i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Kielce.
11: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Machoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak TGV 7.

Sweet Nothings, Oscar Matt Kay w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim. Dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line-up na playermeloradio.pl.
1: Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundery!
11: Kto?
12: Wundery! Wundery!
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
7: Siemanko, punktualnie o 13:00. Już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema. Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który z prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.

Podbijamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dolar Łabo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje, mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami, jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundarek!
5: Kto?
6: Fundarek! Fundarek!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max.

0: 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Płaca.
8: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
9: Siemanko, dzień dobry. 14 wjechała na zegarki. Inni gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night. Za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki wodarski w Melo Radio. A ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu po 14. I tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku. Jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.

Gips z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

Off. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym.

0: tym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. O reklamie.
1: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo, a my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Melo.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no a biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Masz Allegro Smart?

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway.

0: tabletkę, a to mój numer Schizotaxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: to Kungsy Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest Before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

to Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Mleista Astra 100% Arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.

to Lumix i Gabry Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Wiktory Kida i Księgę Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: Honestly.
1: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek,
6: Marcin
5: i Daria.
7: I to nie było tylko pum, pum, pum.
8: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Twibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na twibo.pl.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Masz ale.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

To już 17 na zegarkach, a my w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Już trwa Allegro Smart.

0: audycję codziennie po 18.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

To Basto i Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długa noc przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. M to

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Reklama. W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: Oh, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Masz Alek!

0: Allegro.pl i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po reklamie.

Sandstorm na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, to sobota, to bifor przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys Hathaway. Kondrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zarks na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

To jest to Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykę.

promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Kielce.

0: Electrify your soul.
1: Prawdziwe dobre melo. Dobre melo.
0: Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the
1: volume. Skytech Melo Radio
0: is Skytech.
2: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech. To jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M. A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć dmuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim